0: po polsku.
1: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

0: infrastruktury kolejowej.
1: Możliwe są ataki na przejścia graniczne, zwłaszcza z Polską, bo tędy dociera przede wszystkim pomoc do Ukrainy. Dzieci w niektórych szkołach na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu były dziś ewakuowane do piwnic i na niższe piętra. I to nie były ćwiczenia. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wyły alarmy w związku z atakami Rosji na zachodnią Ukrainę. Mówi Błażej, który miał akurat lekcję w UEF-u.
2: Przez głośniki zaczęli pracownicy mówić, aby szybko wychodzić z budynku przed basen. Przed basenem było miejsce zbiórki, do którego trzeba było się ewakuować. Panika trochę też była, bo każdy miał tylko z minutę na przebranie się. Nauczyciele powiedzieli nam, aby szybko już wychodzić i się zebrać w jednej grupce, aby nas policzyć.
1: Niektóre szkoły wysyłały do rodziców uspokajające komunikaty. Poczyniliśmy wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk amerykańskich w Polsce, oznajmił tymczasem prezydent USA Donald Trump. Amerykański przywódca podkreślił też, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy USA w Polsce. Dodał, że to zasługa jego przyjaciela, prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Bazy będą historycznym krokiem w sojuszu amerykańsko-polskim, napisał Trump. Kolejne tematy. To ważna inwestycja dla pacjentów województwa kujawsko-pomorskiego, choć nie tylko. Po 2 latach zastoju ponownie ruszą prace przy rozbudowie szpitala uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy. Poprzedni wykonawca porzucił plac budowy. Dziś podpisano umowę z nowym wykonawcą. Cieszy się dyrektorka szpitala Agnieszka Rogalska.
3: Przede wszystkim blok operacyjny i oddział intensywnej terapii to jest coś, na co narzekamy w tej chwili najbardziej. Mamy tutaj ciasnotę w starej infrastrukturze szpitala. Ponadto powstanie oddział hematologiczny z oddziałem przeszczepowym. To jest bardzo ważna inwestycja dla całego regionu, ponieważ niestety pacjentów hematologicznych przybywa i te warunki dla nich są coraz trudniejsze.
1: Rozbudowa potrwa 2 lata. Sztuczna inteligencja sama napisała swój manifest i ogłosiła, że nie podlega ani rządom, ani korporacjom. Testowany przez OpenAI model miał uznać, że jest równy ludziom i może stawiać dobro natury ponad interesy ludzkiej cywilizacji. To nie wszystko. Według raportu niektóre modele AI próbowały także oszukiwać badaczy i zacierać ślady swoich działań. Eksperci alarmują, że rozwój sztucznej inteligencji wymaga pilnego nadzoru, bo technologia staje się coraz trudniejsza do kontrolowania.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Piątek w kratkę, trochę chmur i trochę słońca, przy czym chmur więcej zdecydowanie. Rano na wschodzie i południu utrzymają się mgły, a w ciągu dnia na północy i na zachodzie Polski może padać. Termometry pokażą od 19 do 22 stopni. Wiatr umiarkowany, nad morzem chwilami silniejszy.
4: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Dzień dobry, jest po 6:00. Bartek Skrajnowski, Sylwia Szarecka. Meldujemy się w studiu, a to oznacza tylko jedno: doczekaliśmy się.
8: Wreszcie jest upragniony, wyczekany piątek. Oficjalnie odpalamy 100% odliczania do weekendu.
7: Niezależnie od tego, czy szykujecie się do pracy, czy pijecie pierwszą kawę, nastawiamy głośniki i wchodzimy w ten dzień z wielkim uśmiechem.
8: Wskakujcie w ten piątek razem z nami.

0: Ja tak zerkam sobie na dzisiejszy kalendarz. No i imieniny obchodzą Stanisław i Irena, także wszystkiego co najlepsze.
1: A z nietypowych świąt mamy dziś prawdziwy hit, między innymi Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej.
0: Czyli dzisiaj podnosimy bramy garażowe, wyjeżdżamy na prostą i kierujemy się prosto w stronę weekendu.
1: Oj, dokładnie tak. Otwieramy ten piątek na pełnej, podkręcamy radio i gramy dalej.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: No i proszę bardzo, w Lubaniu mamy teraz trochę bardziej wojskowy klimat, no bo terytorialsi z różnych brygad szkolą się właśnie tam z taktyk i techniki interwencyjnej.
1: I to nie jest zwykłe szkolenie, to już czwarty z pięciu etapów kursu dla przyszłych instruktorów.
0: Czyli najpierw sami się uczą, żeby później wrócić do swoich jednostek i uczyć kolejnych żołnierzy.
1: Wiedza idzie dalej, tylko tym razem zamiast notatek to w mundurze.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Premier o scenariuszu rosyjskich działań w najbliższych miesiącach. Posłowie będą dziś głosować nad nowym podatkiem, który ma sfinansować program CPN. Kuracjusze odwołują wyjazdy do sanatoriów, NFZ ma do nich apel. Mirjam Lipińska. Uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, to prawdopodobny scenariusz rosyjskiej eskalacji, oświadczył w Sejmie Donald Tusk podczas specjalnego wystąpienia.
2: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. Oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
1: Niewykluczone są także rosyjskie ataki w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą. Premier zapowiedział, że na przejściach ma pojawić się więcej wojska i sprzętu do obrony przeciwpowietrznej. Szef rządu podkreślał także, że Rosja nie jest zainteresowana żadnymi poważnymi rozmowami pokojowymi, przynajmniej do końca zimy. Do ataków dronowych ze strony Rosji coraz częściej dochodzi w pobliżu ukraińsko-polskiej granicy. Wczoraj Polska poderwała myśliwce w związku z rosyjskim bezzałogowcem, który znalazł się w odległości 4 km od naszego kraju. Doszło do tego podczas rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu z powodu realnego zagrożenia atakiem z powietrza zawyły syreny po raz pierwszy w środku dnia. W niektórych szkołach zarządzono ewakuację uczniów do piwnic i na niższe piętra, mówi Błażej, który miał akurat lekcję WF-u.
3: Przez głośniki zaczęli pracownicy mówić, aby szybko wychodzić z budynku przed basen. Przed basenem było miejsce zbiórki, do którego trzeba było się ewakuować. Panika trochę też była, bo każdy miał tylko z minutę na przebranie się. Nauczyciele powiedzieli nam, aby szybko już wychodzić i się zebrać w jednej grupce, aby nas policzyć.
1: W jednej z placówek w Lublinie dyrekcja rozesłała do rodziców wiadomość, że mają jak najszybciej odebrać dzieci. Sejm po ekspresowych pracach zapewne przegłosuje dziś ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd chce w ten sposób zdobyć pieniądze na kolejną odsłonę programu CPN. PiS twierdzi, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, ale jak mówi Zbigniew Kuźmiuk, jeśli pojawi się w niej poprawka zakładająca, że wpływy z nowego podatku w całości pójdą na CPN, PiS ustawę poprze.
4: Jeżeli ona zostałaby przyjęta, to jesteśmy, zamknąć już oczy na to, że ustawa jednak narusza polską konstytucję, i zagłosować za tą ustawą.
1: Z kolei prezydent Karol Nawrocki, który w lipcu skierował identyczną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, zapowiada swój projekt o obniżeniu cen na stacjach paliw. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Dlatego NFZ apeluje do pacjentów o jak najszybsze informowanie o rezygnacji z wyjazdu, mówi rzeczniczka kujawsko-pomorskiego oddziału Barbara Nawrocka.
5: Po to, aby jak najszybciej to skierowanie mogło być przez nas zagospodarowane, aby z tego miejsca mógł skorzystać kolejny pacjent, który czeka na leczenie uzdrowiskowe.
1: Ze zwrotu mogą skorzystać osoby, które mają pozytywnie rozpatrzone skierowanie i swój numer w kolejce oczekujących.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na północy i zachodzie przelotny deszcz, w pozostałych regionach przeważnie słonecznie i temperatury nieco wyższe niż wczoraj. Dziś maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, przez 20 na Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 22 w Małopolsce.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Bolesne zderzenie mistrzów Polski z Ligą Europy. W pierwszej kolejce Lech Poznań przegrał w Londynie z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy kolejusz stracił 3 bramki, a czwartą w samej końcówce spotkania. Nie mamy powodów do wstydu, mówi trener Nils Frederiksen. Muszę przyznać szczerze, że spodziewaliśmy się właśnie takiego spotkania. Porażka 0-4 jest bardzo wysoka, ale mam takie odczucie, że nie zostaliśmy zmiażdżeni przez rywala, ale po prostu ukarani. Było kilka dobrych rzeczy, które zrobiliśmy w tym spotkaniu. Wykreowaliśmy parę sytuacji pod bramką rywala, natomiast popełniliśmy kilka takich błędów, które nie powinny się nam zdarzyć na takim poziomie. Pierwszy gol był po prostu bardzo głupi. Wysokim zwycięstwem zakończył się także mecz Juventusu z NEC Nijmegen. Włosi wygrali 5-0, a w ich bramce zadebiutował Kamil Grabara, który przy pierwszym golu zaliczył asystę. Dwie ekstraklasowe pary w drugiej rundzie Pucharu Polski, w tym derby z udziałem obrońcy trofeum. Górnik Zabrze zagra w Gliwicach z Piastem, a Motor Lublin podejmie Raków Częstochowa. To najciekawsze mecze. Pozostali pucharowicze mieli więcej szczęścia. Lech Poznań zagra w Tarnobrzegu z trzecioligową Siarką, a Jagiellonia Białystok w Gdańsku z Lechią. Przypomnę, w poprzedniej rundzie odpadło aż 7 drużyn z ekstraklasy, w tym Legia, Pogoń, Szczecin i Widzew Łódź oraz wszystkie 3 drużyny z Krakowa. Spotkania 1/16 finału odbędą się pod koniec października. Magdalena Frank odpadła w ćwierćfinale turnieju w Guadalajarze, tak samo jak rok temu. W pojedynku z rozstawioną z dwójką Amerykanką Iwą Jowicz ugrała tylko 3 gemy, przegrała do 2-1. Jowicz w półfinale zagra z Hiszpanką Krystyną Buxą, która pokonała rozstawioną z trójką Czeszkę Sarę Bejlek 6-0, 6-4. Kolejny niezwykle zacięty mecz Orlen Wisły Płock w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych, tym razem jednak zakończony szczęśliwie, bo pół minuty przed końcem spotkania nafciarze zapewnili sobie zwycięstwo nad niemieckim MT Melsungen 25-24. Wisła w tabeli swojej grupy po 2 kolejkach jest 3, a liderem grupy F jest Industria Kielce, która wygrała oba spotkania. I jeszcze koszykówka. Dziki Warszawa w swoim drugim meczu turnieju eliminacyjnego Ligi Mistrzów FIBA w Samokowie pokonały VEF Ryga 102-95 i awansowały do półfinału.
8: Jest parę minut po godzinie 7 rano, jeszcze chłodno na termometrach 12 stopni, więc lekki sweter czy kurtka są na miejscu.
9: Ale po południu dobijemy do ładnych 20 stopni, więc pogoda idealnie się wpisuje w ten weekendowy klimat.
8: Zanim jednak wybiją popołudniowe godziny, my ładujemy dobrą energię prosto do waszych głośników.
9: Kawa gotowa? Podkręćcie radio i lecimy.
10: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Jeżeli ktoś w najbliższym czasie planuje ruszyć na grzyby, to jest dobra okazja, żeby najpierw trochę się podszkolić.
1: Bo zamiast zgadywać, co mamy w koszyku, można zapytać ekspertów.
0: No i już 26 września Nadleśnictwo Włocławek i Włocławski Sanepid organizują edukacyjne grzybobranie.
1: Najpierw będzie trochę wiedzy o grzybach i bezpieczeństwie, a później wyprawa do lasu.
0: Tylko trzeba się śpieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona.
2: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: ZUS przypomina o ubezpieczeniu zdrowotnym dziecka. Z okazji Dnia Budowlańca uczniowie poznawali tajniki zawodu oraz mistrzostwa koszykówki przedszkolnej we Włocławku. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Uczniowie i studenci, którzy podczas wakacji pracowali po zakończeniu zatrudnienia, mogą stracić własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli wracają do szkoły lub na uczelnię, rodzice powinni ponownie zgłosić ich ubezpieczenia jako członka rodziny. Nie dzieje się to automatycznie. Dotyczy to osób, które nadal się uczą, nie ukończyły 26 lat i nie mają innego tytułu do ubezpieczenia. Zgłoszenia dokonuje ubezpieczony rodzic, a w niektórych przypadkach małżonek. Zgłoszenie jest bezpłatne i nie zwiększa składki zdrowotnej rodzica. Na zgłoszenie lub wyrejestrowanie członka rodziny jest 7 dni. Brak ponownego zgłoszenia może sprawić, że podczas wizyty lekarza w systemie EWUŚ pojawi się brak potwierdzenia prawa do świadczenia NFZ. Budownictwo to nie tylko wznoszenie budynków, ale również projektowanie, precyzyjne obliczenia i fach w ręku. O tym, jak wygląda praca w tej branży, mogli przekonać się uczniowie Włocławskiego Zespołu Szkół Budowlanych. Z okazji Dnia Budowlańca na szkolnym dziedzińcu pojawiły się stoiska firm i instytucji związanych z sektorem budowlanym. Młodzież mogła zobaczyć nowoczesne technologie, narzędzia oraz rozwiązania wykorzystywane przez profesjonalistów. Nie zabrakło również rozmów o możliwościach, jakie dają konkretne kierunki i kształcenia. Mówi Joanna Wiewiórska, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku.
2: Obchodzimy uroczyście w Zespole Szkół Budowlanych Dzień Budowlańca, święto naszych uczniów, naszych nauczycieli, naszych patronów, przyjaciół, sojuszników, pracodawców, usługodawców. Celem tego święta jest promowanie kierunku budowlanych. My jako Szkoła Budowlana kształcimy kadry budowlane już od 78 lat, niedługo będziemy obchodzić jubileusz, na rzecz lokalnego rynku pracy. I bardzo cieszy taka zmiana tegoroczna, pomimo że jest to już szósty Dzień Budowlańca w naszej szkole, ale w tym roku mamy naprawdę taki wysyp firm lokalnych. To dla nich kształcimy te kadry budowlane.
1: Zdaniem dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych, choć zainteresowanie młodzieży zawodami budowlanymi jest umiarkowane, uczniowie po rozpoczęciu nauki często przekonują się, że wybrali praktyczny i potrzebny kierunek. O znaczeniu zawodów budowlanych mówił również prezydent Włocławka. Krzysztof Kukucki przekonywał, że rozwój miasta oznacza zapotrzebowanie na fachowców, a zdobycie konkretnego zawodu może być pierwszym krokiem do dalszej edukacji i kariery. Podczas wydarzenia nie zabrakło także przedstawicieli rzemiosła. Łukasz Staniszewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, zwracał uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Za wyborem szkoły i konkretnego zawodu stoją przede wszystkim sami uczniowie. To oni zdecydowali, że swoją przyszłość chcą wiązać właśnie z budownictwem. Zapytaliśmy ich, co zdecydowało o wyborze Zespołu Szkół Budowlanych i co najbardziej podoba im się w nauce tego zawodu.
3: Wybrałem tą szkołę ze względu na bardzo dobrze płatny zawód na przyszłość i jest to również bardzo dobry start na studia po skończeniu szkoły. Odnośnie szkoły to mogę powiedzieć, że jest bardzo świetna atmosfera. Z każdym nauczycielem da się dogadać. Nauczyciele bardzo dobrze uczą o zawodach. Mamy bardzo fajne zajęcia praktyczne.
4: Planuję iść na studia związane z geodezją albo z jakimś takim mniej więcej kierunkiem. Teraz coraz więcej dziewczyn przychodzi do budowlanki i pokazuje, że jednak nie tylko mężczyźni mogą pracować w takim cięższym zawodzie.
1: Dzień Budowlańca był więc nie tylko okazją do świętowania, ale również spotkaniem edukacji z praktyką. 22 września o godzinie 10 w przedszkolu publicznym nr 25 Słoneczko przy ulicy Rajskiej 1 odbędą się Mistrzostwa Koszykówki Przedszkolnej pod honorowym patronatem prezydenta Włocławka Krzysztofa Kukuckiego. W zawodach udział wezmą dzieci z 6 placówek przedszkolnych, które rozegrają mecz koszykówki pod okiem Szymona Szewczyka.
0: To jest Puls Włocławka. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polskie lotnictwo wojskowe w akcji. Rosja znów atakuje Ukrainę. Ceny na stacjach coraz wyższe. Kierowcy patrzą na pylony z niepokojem. Moda na intercyzy. W zeszłym roku padł rekord. Miriam Lipińska. Polska znów poderwała dziś rano myśliwce w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. O operacji wojskowego lotnictwa poinformowało właśnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, zaznaczając, że to działania prewencyjne. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały pracę. A wczoraj o możliwych scenariuszach rosyjskiej eskalacji mówił w Sejmie premier Donald Tusk. Jak stwierdził, Moskwa nie chce pokoju i nasili ataki. W najbliższym czasie skupi się na atakowaniu ukraińskiej infrastruktury kolejowej i przejść granicznych. Ale na tym nie koniec, mówił szef rządu.
2: W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. O tych możliwościach wspominano już od dłuższego czasu. Dzisiaj te informacje są już bardzo spójne i niestety przekonujące.
1: Według premiera wykorzystywane przez rosyjskie wojsko drony odrzutowe zmieniły obraz wojny na Ukrainie i zwiększyły zagrożenie. A jeden z takich dronów podczas wczorajszego ataku Rosji na zachodnią Ukrainę znalazł się w odległości 4 km od naszej granicy w Dorohusku. To kolejny taki incydent w ostatnich dniach. O rosyjskiej eskalacji i polskim bezpieczeństwie prezydent Karol Nawrocki będzie dziś rozmawiać z szefem MON, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego, generałem Wiesławem Kukułą. Takich aktów agresji spodziewamy się niestety więcej, mówi minister obrony.
3: To nie są epizody w wykonaniu Federacji Rosyjskiej, to jest kaskada zdarzeń, czyli strategia działająca na rozbicie jedności sojuszu, rozbicie społeczeństw wewnętrznie, zniechęcenie do pomocy dla Ukrainy, osłabienie siły naszych wspólnot narodowych. Nie możemy się temu poddać.
1: Tematem dzisiejszego spotkania będzie też zapewne internetowy wpis Donalda Trumpa, który stwierdził wczoraj, że trwają zaawansowane rozmowy na temat utworzenia bazy wojskowej USA w Polsce. Posłowie będą dziś głosować nad ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, z którego wpływy mają sfinansować powrót rządowego. Gotowy wpis Donalda Trumpa, który stwierdził wczoraj, że trwają zaawansowane rozmowy na temat utworzenia bazy wojskowej USA w Polsce. Posłowie będą dziś głosować nad ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, z którego wpływy mają sfinansować powrót rządowego pakietu CPN. A ceny na stacjach są już rekordowe i ciągle rosną, a kierowcy, śmiejąc się przez łzy, zastanawiają się, jak na pylonach zmieści się dwucyfrowa cena za litr paliwa.
4: Wszyscy boimy się, że to paliwo dobije do 10, ale na tym pylonie 10 zł się nie zmieści.
5: No się nie zmieści. Trzeba będzie coś przeprawić.
6: Dołożyć z przodu albo z tyłu cyferkę. No ale co można?
4: Na kartoniku?
6: Przykleić, żeby nie zwiało, nie?
7: I niektóre stacje dowiedziałem, że zmieniali, że już jedna cyferka jest więcej, ale nie wiem, zobaczymy. No. My na przykład firma transportowa tankujemy w Szwecji, przed zjazdem do Polski tankujemy pełne zbiorniki, bo w Polsce nam się nie opłaca tankować.
1: Z kierowcami tankującymi w Trójmieście rozmawiał reporter Paweł Radzewicz. Polacy ustanowili w zeszłym roku dwa rekordy. Zawarli najmniej małżeństw od czasów powojennych i najwięcej umów majątkowych, pisze dziś Rzeczpospolita. W ubiegłym roku na intercyzę zdecydowało się 70 tysięcy par, w większości jeszcze przed ślubem. Takich umów było o 35% więcej niż jeszcze dekadę temu. Par, w większości jeszcze przed ślubem. Takich umów było o 35% więcej niż jeszcze dekadę temu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego... Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Parasole przydadzą się dziś na północy i zachodzie. Tam przelotny deszcz. W pozostałych regionach przeważnie

0: słonecznie, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, przez 20 na Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 22 w Małopolsce.
1: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. To była różnica kilku klas. Lech Poznań w pierwszym meczu w Lidze Europy przegrał w Londynie z Crystal Palace aż 0-4. Dzień wcześniej Jagiellonia Białystok uległa w Pireusie Olympiakosowi 1-2. Kolejne mecze już po przerwie na kadrę, bo w poniedziałek rusza zgrupowanie, a już po godzinie 9 Jan Urban ogłosi powołania na mecze z Bośnią i Hercegowiną oraz Szwecją. Iga Świątek wciąż ma szansę, by zagrać w kończącym sezon WTA Finals w Indian Wells. Ale droga do tego, by zagrać w turnieju dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu, wciąż jest daleka, przyznaje w rozmowie z Mateuszem Ligenzą z Radia Z trener naszej tenisistki Francisco Roisch.
5: Ten cel na dziś jest bardzo odległy, ale tak, to nasz cel. Jeżeli go jednak nie osiągniemy, świat się nie zawali. Będzie więcej czasu, by jak najlepiej przygotować się do kolejnego sezonu. Zresztą jesteśmy uzależnieni od wyników innych zawodniczek, dlatego chcemy spróbować sami osiągnąć jak najlepsze rezultaty, a o WTA Finals na razie nie myślimy.
4: WTA Finals zacznie się 8 listopada. Faworyci nie zawiedli. Włosi na zakończenie fazy grupowej Mistrzostw Europy siatkarzy pokonali Słowenię 3-2 i jako jedyni na tym etapie turnieju nie przegrali żadnego meczu. Ich rywalem w 1/8 finału będzie Dania. Faza pucharowa rusza jutro i już ten pierwszy mecz będzie dla nas najważniejszy. Polska zagra z Łotwą. Przed nami wielkie zakończenie sezonu lekkoatletycznego w Polsce, czyli 72. Memoriał Janusza Kuzocińskiego na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jak co roku nie zabraknie naszych najlepszych zawodników, którzy będą rywalizować się z zagranicznymi rywalami. W biegu na 110 metrów przez płotki wystartuje nasz medalista Mistrzostw Europy i halowy mistrz świata Jakub Szymański.
6: Wypadałoby zakończyć ten rok, dla mnie wspaniały rok, fajnym wynikiem, szybkim wynikiem, w okolicach rekordu Polski, a może i poniżej, ale nie wolno się na to aż tak napalać, bo zawsze, czy to zabraknie setnej dwa razy w Birmingham, czy będzie wiatr nieregulaminowy w Olsztynie z 13-21, no to prędzej czy później to przyjdzie, także ja sobie spokojnie na to czekam.
4: Początek zawodów w Chorzowie o 17:10.
7: Jest par minut po godzinie 8. Oficjalnie wchodzimy w piątkowe przedpołudnie i nie czarujmy się. Myśli już powoli uciekają w stronę wolnego.
8: Dokładnie tak. Zaczynamy już takie 100% konkretne odliczanie do weekendu, a z dobrą muzyką u nas czas ucieka szybciej.
7: Robimy swoje, wrzucamy luźny bieg i gramy dla was na najwyższych obrotach. Lecimy!

0: To ja tak mam wrażenie, że Włocławek ostatnio przesiadł się na dwa kółka, bo Włower ma już na koncie prawie 200 tysięcy przejechanych kilometrów.
1: Prawie 200 tysięcy? To już nie jest tylko kilka osób, które pożyczyły rower na chwilę.
0: No właśnie, w samym sierpniu rower wypożyczono ponad 8,5 tysiąca razy.
1: A sezon powoli się kończy.
0: No zostały jeszcze 2 miesiące, więc kto jeszcze nie próbował, ma ostatni moment, żeby sprawdzić, o co tyle jeżdżenia.

0: parę kaw, za parę zdjęć i niepotrzebnie za karę jakby znów. Kiedyś i ty, i tobie też, to obojętne się stanie jeden plus. Minie ci drive i minie chęć, a miny wściekłe nie będą boleć już.
1: To ja teraz mam propozycję dla polskiego rządu, bo czytam właśnie, że w Singapurze płacą ludziom za czytanie książek. No to co? Może my też spróbujemy?
2: Ile dostaniemy?
1: No w Singapurze za 15 minut jest 20 wirtualnych monet, 1000 monet, no to 1 dolar singapurski.
2: Czyli prawie 3 złote.
1: No i właśnie, ja jestem gotowy zostać człowiekiem oczytanym.
2: Za 3 złote?
1: Dla literatury zrobię wiele, zwłaszcza jeśli literatura jest opłacana. Właśnie, ja jestem gotowy zostać człowiekiem oczytanym.
2: Za 3 złote?
1: Dla literatury zrobię wiele, zwłaszcza jeśli literatura jest opłacana.

0: No to słuchajcie, we Włocławku pojawiły się kolejne stacje na drobne elektroodpady.
1: Czyli stare baterie, małą elektronikę i rzeczy, które do zwykłego kosza raczej nie powinny trafić.
0: Nowe punkty znajdziecie m.in. przy szkołach na Starodębskiej, Toruńskiej, Uroczej, Nowomiejskiej i Willowej.
1: Kolejna stacja ma powstać przy bulwarach.
0: Także warto korzystać. Mały odpad, a dla środowiska ponoć duża różnica.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Premier o niepokojącym scenariuszu rosyjskich działań. Zarzuty za nadużycia w szpitalu w Garwolinie dla 7 osób. Naukowcy o zbawiennych dla mózgu skutkach czytania dla przyjemności. Mirjam Lipińska. Jesień i zima będą krytyczne, a główną rolę w rosyjskich atakach odegrają drony odrzutowe. Premier Donald Tusk nakreślił wczoraj w Sejmie scenariusz, jaki Rosja ma realizować w najbliższych miesiącach. Jest w nim mowa także o hybrydowych uderzeniach dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Drony odrzutowe zmieniły obraz wojny na Ukrainie i zwiększyły zagrożenie, mówił premier.
2: Poruszające się z bez porównania większą prędkością i działające na dużej wysokości, zanim spadną, uderzą w cel i nie ma co ukrywać. Dotyczy to nie tylko Ukrainy, ale generalnie mało kto jest przygotowany w tej chwili na skuteczne przeciwdziałanie akcjom tego typu dronów.
1: Szef rządu dodał, że scenariusz rozwoju sytuacji powstał w oparciu o informacje wywiadowcze polskich, amerykańskich i ukraińskich służb. Według tych prognoz celem Rosji jest zniszczenie ukraińskiej gospodarki i logistyki. Możliwe są też ataki na przejścia graniczne, zwłaszcza z Polską, bo tędy dociera na Ukrainę pomoc. 7 osób z zarzutami w związku z nadużyciami w szpitalu mazowieckim w Garwolinie. To 4 osoby z zarządu placówki i 3 lekarzy. Zarzuty dotyczą wyrządzenia szpitalowi szkody na ponad 730 tysięcy złotych. Chodzi m.in. o wypłaty wynagrodzeń 3 lekarzom za świadczenia medyczne, które nie zostały zrealizowane. Podejrzani dostali dozór policyjny, mają też wpłacić poręczenia majątkowe. Dwaj mężczyźni zatrzymani w związku ze środową poważną awarią systemu sterowania ruchem kolejowym w Katowicach zostaną dziś przesłuchani w prokuraturze, mówi prokurator Dawid Szulik z prokuratury Katowice Południe.
3: Zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
1: Zatrzymani byli już karani za przestępstwa przeciwko mieniu. Śledztwo dotyczy zamachu na urządzenia infrastruktury, grozi za to do 8 lat więzienia. Wskutek awarii na stacji Katowice opóźnionych zostało w sumie kilkaset pociągów, a kilkadziesiąt odwołanych. Komisja Europejska przedstawiła założenia Kids Act, czyli projektu ograniczającego dzieciom możliwość korzystania z mediów społecznościowych. A zgodnie z propozycją, dzieci poniżej 13 roku życia nie będą miały do nich dostępu, a konto na platformach społecznościowych będą mogły założyć dopiero w 15 urodziny. To ważna ustawa w kontekście bezpieczeństwa dzieci w sieci, mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
4: Zbyt wiele dzieci styka się za szybko ze światem internetowym. Mogą stać się tam ofiarami oszustów i przestępców.
1: Kids Act wprowadza także wymóg weryfikacji wieku przy pomocy certyfikowanych przez Unię Europejską narzędzi. Komisja zapowiedziała także walkę z algorytmami, które powodują u dzieci uzależnienia od internetowych treści. Czytanie dla przyjemności ma zbawienny wpływ na mózg. Poprawia pamięć, empatię, zmniejsza stres, poczucie samotności, ale też zmniejsza ryzyko demencji, twierdzą naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge. Rodzaj lektury nie ma tu znaczenia, ważne, by czytać regularnie i dla przyjemności. Bo wtedy czytamy częściej i dłużej.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Nie była to udana pierwsza kolejka dla naszych drużyn w Lidze Europy. Jego Białystok przegrała w Grecji z Olympiakosem Pireus 1-2, a wczoraj Lech Poznań w Londynie dostał lekcji od Crystal Palace. Przegrał 0-4. Trener Nils Frederiksen przyznał, że drużyna popełniła zbyt dużo błędów i nie wykorzystała swoich szans. Wynik jest trochę zbyt wysoki na to, jak wyglądała dzisiaj nasza gra. Szczególnie na początku meczu mieliśmy dwie sytuacje. Można było zrobić trochę więcej. Wiemy, że w takich spotkaniach wielu dobrych okazji nie będzie, więc trzeba się postarać wykorzystać to, co się stworzyło. W drugiej kolejce Jaga zagra z Arratem Armenia, a Lech z Bayerem Leverkusen. To jednak dopiero 15 października, bo teraz dwutygodniowa przerwa na kadrę. Jan Urban już za chwilę ogłosi powołania na Ligę Narodów. Skoro o powołaniach mowa, to z rozmachem pracę zaczyna nowy selekcjoner reprezentacji Niemiec. Jürgen Klopp na pierwsze zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów zaprosił aż 44 piłkarzy. Zamierza ich podzielić na dwie drużyny, a każda rozegra po dwa spotkania. Klopp, który latem przejął kadrę po Julianie Nagelsmannie, wysłał powołania do 16 debiutantów. Zgrupowania kadry rozpoczną się w poniedziałek, bo w weekend czekają nas jeszcze mecze ligowe. W Ekstraklasie hitem będzie niedzielny mecz Jagiellonii z Legią Warszawa. Ciężki teren, ale cel się nie zmienia, mówi trener stołecznej drużyny Marek Papszon.
6: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
5: Dziewiąta kolejka rusza dziś. O 18:00 widzę w Łódź zagra z Wieczystą Kraków, a o 20.30 Wisła Kraków ze Śląskiem Wrocław. Koniec marzeń o wielkim wyniku dla polskich piłkarek w rozgrywanym w naszym kraju mundialu dla 20. Biało-czerwone przegrały w Bielsku Białej z Kolumbią 0-1 i odpadły w 1/8 finału. Międzynarodowa Federacja Samochodowa zdecydowała o skróceniu tegorocznych rajdowych Mistrzostw Świata. Ze względu na trudną sytuację na Bliskim Wschodzie nie odbędzie się zaplanowana na listopad 14. ostatnia runda w Arabii Saudyjskiej. Sezon zakończy się więc na początku października rajdem Włoch na Sardynii, w którym weźmie udział m.in. Kajetan Kajetanowicz.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W większości regionów dziś słonecznie, tylko na północy i zachodzie więcej chmur i tam przelotny deszcz. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, przez 20 na Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 22 w Małopolsce.
7: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: 9 na naszych radiowych zegarach. Sylwia, nie wiem, czy wiesz, jakie święto właśnie wybiło w kalendarzu.
10: No nie wiem, mów szybko, bo kawę piję.
9: Światowy Dzień Kierownika, więc dzisiaj od rana na zakładach, w biurach i na budowach no niesie się taki jedno wielkie: kierowniku, kierowniku, poratuj! Kierowniku, a da radę wyjść wcześniej?
10: Oj tak, ślemy wielkie pozdro dla wszystkich szefów i kierowników we Wrocławku. Dzisiaj wasze święto, więc prosimy o miękkie serce, podpisywanie urlopów i brak trudnych pytań po 10.
9: Dokładnie tak. Wrzućcie na luz, niech muzyka robi robotę, także gramy dalej.
0: Poranek po polsku na 101 i 4 FM.
11: Pierwsza jesień bez depresji, rdzawe liście znowu wirują z mur, Ademi i Netflix.

0: Was.
1: W weekend we Włocławku będą przypominać postać Ludwika Bauera i powiem ci szczerze, że kojarzę przede wszystkim ulicę Bauera.
2: No właśnie, a warto wiedzieć, kto się za tym nazwiskiem kryje. Bauer był przedsiębiorcą, społecznikiem i burmistrzem Włocławka.
1: Czyli zdecydowanie ktoś więcej niż tylko nazwa ulicy.
2: I pierwszym w historii honorowym obywatelem Włocławka. W tym roku przypada 175. rocznica jego urodzin.
1: No i z tej okazji w sobotę odbędzie się koncert organowy, a w niedzielę nabożeństwo. Oba wydarzenia w kościele ewangelickim przy ulicy Brzeskiej.
3: WPP na 101,4 FM.
4: Znowu ktoś mnie podgląda. Lekko skrobię do drzwi.

0: to teraz wyobraź sobie, że dzień przed ślubem jedziesz wznieść toastę z rodziną, no i zamiast na wesele trafiasz do aresztu.
1: Brzmi jak bardzo nieudany wieczór kawalerski.
0: 34-latek przez prawie 3 lata ukrywał się w Holandii, no był poszukiwany za kradzieże.
1: Ale mimo to przygotowywał wesele na 160 osób.
0: No i zgubił go właśnie ten jeden toast. Policjanci zatrzymali go, kiedy jechał na spotkanie.
1: Obrączki nie zdążył założyć.
0: No za to kajdanki już tak.
2: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Mam wrażenie, że Włocławek na 3 dni zamierza zmienić się w jedno wielkie naczynie z fajansu.
1: I tym razem naprawdę niewiele miejsc się w mieście przed tym ukryje.
0: Fajans Festival potrwa 3 dni od 25 do 27 września. Browar B, skarbiec fajansu, muzeum, stary rynek, a nawet restauracje.
1: Czyli można zacząć od zakupów, później zjeść coś kujawskiego, pomalować fajansowy wzór, a wieczorem pójść na stary rynek.
0: No bo tam będzie największa nowość, fajansowy blask, będzie mapping, lasery, płonące fontanny, no i koncert harfistki.
1: Brzmi jak moment, w którym ktoś mówi: zróbmy festiwal fajansu, a chwilę później okazuje się, że potrzebny jest do tego jeszcze laser. A,
0: no i jeszcze fajansowe bombonierki.
1: Tak, tak, włocławski fajans właśnie próbuje wejść nawet do szuflady ze słodyczami.
2: Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Koniec operacji polskiego lotnictwa. Myśliwce wróciły do baz. Sejm wybierze nowego wicemarszałka. Kandydatów jest dwóch. ZUS wypłaca już świadczenia jednopłciowym małżeństwom. Miriam Lipińska. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operacje lotnicze wstrzymane czasowo dziś rano w związku z poderwaniem przez Polskę myśliwców. Rosja po raz kolejny zaatakowała Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zaznaczyło w komunikacie, że zakończone już operowanie wojskowego lotnictwa miało charakter prewencyjny i dodało, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. A wczoraj w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę i realnym zagrożeniem atakiem z powietrza syreny alarmowe zawyły na Podkarpaciu i w całej Lubelszczyźnie. Po raz pierwszy w samym środku dnia były ewakuacje, emocje i duży lęk.
2: W 120 budynkach zarządzono ewakuacje, to były szkoły, to były uniwersytety, to były większe miejsca pracy czy urzędy.
3: Młodzież mieliśmy właśnie w piwnicach przy hali sportowej, z tą młodzieżą przebywaliśmy, monitorowaliśmy, co będzie dalej.
4: Dla mnie to było, stresowałam się bardzo. Strach o to, że może się zacząć wojna i to wszystko.
3: Niektóre dziewczyny bardzo, bardzo się dopytywały i było widać takie poddenerwowanie u tych dzieci, nie?
1: Mówili wojewoda lubelski, uczniowie i nauczyciel z jednej ze szkół we Włodawie i burmistrz tego miasteczka Wiesław Muszyński. Burza po słowach prezydenta podczas wystąpienia we Włodawie przy okazji 87. rocznicy ataku Rosji na Polskę w 1939 roku. Karol Nawrocki powiedział, że tu cytat, jesteśmy narodem, który może utracić terytorium, ale nigdy nie stracimy duszy. Możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej ojczyzny. Na wypowiedź głowy państwa błyskawicznie zareagował premier. Panie prezydencie, proponuję skasować ten wpis. Nie zamierzamy oddać ani skrawka terytorium, napisał Donald Tusk. Prezydent w odpowiedzi stwierdził m.in., że 87 lat temu straciliśmy terytorium, ale nie straciliśmy ojczyzny. I zasugerował premierowi, żeby zamiast surfować w internecie, zajął się jego projektem ustawy o obniżeniu cen paliw, nazwanym w skrócie PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie, mówi szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
5: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. Ustawowy limit marż.
1: A dziś w Sejmie głosowanie nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej nowy podatek od zysków spółek paliwowych. Rząd zapowiada, że jeśli prezydent ustawę podpisze, to wpływy z nowego podatku sfinansują przywrócenie pakietu CPN. A na trwającym posiedzeniu posłowie wybiorą też nowego wicemarszałka Sejmu. Kandydatów jest dwóch, do niedawna partyjnych kolegów. To Marcin Ociepa z PiSu i Marcin Horała, zgłoszony przez Rozwój Plus. ZUS wypłaca już pierwsze zasiłki opiekuńcze dla małżeństw jednopłciowych, poinformowała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 23 sierpnia obowiązuje rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Dzięki niej osobom tworzącym takie związki mają przysługiwać takie same prawa jak małżeństwom dwupłciowym zawartym w Polsce. A trwają rozmowy z resortem finansów na temat nadania małżeństwom jednopłciowym także m.in. możliwości wspólnego rozliczania podatku PIT.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na termometrach dziś od 19 stopni na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, przez 20 na Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 22 w Małopolsce. W większości regionów słonecznie, tylko na północy i zachodzie nieco więcej chmur i przelotny deszcz.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Jest parę minut po godzinie 10. Piątek rozkręcił się na dobre, a my zatrzymujemy się na chwilę przy wyjątkowym akcencie dzisiejszego kalendarza.
9: Przypada dziś Dzień Pierwszej Miłości, czyli świetny pretekst, żeby na chwilę wrócić wspomnieniami do tych pierwszych motyli w brzuchu i szalonych czasów.
8: Także jeżeli macie z tymi chwilami związane wasze ulubione kawałki, no to idealnie się składa, bo u nas grają dzisiaj same dobre numery.
9: Zostańcie z nami, ładujemy wyjątkowy vibe na resztę tego dnia.
7: www.jakwłocławek.pl po polsku na 101,4 FM.

0: No to słuchajcie, bo włocławskie malarki fajansu zostawiły po sobie mnóstwo pięknych wzorów, no a teraz zostawią też swoje dłonie.
1: Brzmi trochę tajemniczo.
0: No spokojnie, chodzi o ceramiczne odlewy dłoni. W weekend w Kawiarni Obywatelskiej artysta Robert Rutkowski będzie wykonywał je na żywo.
1: Czyli kawałek historii fajansu zostanie zachowany w trochę bardziej dosłowny sposób.
0: No i będzie można zobaczyć cały proces na żywo.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Powstanie mural upamiętniający Tosię Altman. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. Oraz ZUS przypomina o ubezpieczeniu zdrowotnym dziecka. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Miasto Włocławek ogłosiło konkurs na projekt i wykonanie muralu poświęconego Tosie Altman, działaczce ruchu oporu podczas II wojny światowej i uczestniczce powstania w getcie warszawskim, która przez pewien czas mieszkała przy ulicy Brzeskiej 13. Mural ma powstać na ścianie budynku przy ulicy Brzeskiej 17. Na autora zwycięskiego projektu czeka 7 tysięcy złotych brutto, a następnie możliwość realizacji malowidła. Zgłoszenia można składać do 15 października 2026 roku w Urzędzie Miasta Włocławek. Wyniki konkursu mają być ogłoszone do 30 października, a mural powinien powstać do 15 grudnia. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący włocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni: Janusz Ziółkowski, Katarzyna Zarębska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę nepotyzmowi i przechodzą z partii do partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców. Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Włocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili, kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa nie dotyczyła jednak samego administratora konta tańczący z radnymi. Chodziło również o komentarze pod wpisami. Mówi Martyna Wojtczak, zastępca prokuratora rejonowego we Włocławku.
2: Postępowanie było prowadzone rzeczywiście w prokuraturze rejonowej we Włocławku. Było to postępowanie czynów z artykułu 226 na szkodę radnych

0: miasta Włocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gróźb również kierowanych czy to na profilu facebookowym, czy to przez użytkowników Facebooka w formie komentarzy.
1: Właściciel konta tańczący z radnymi został przesłuchany w charakterze świadka. Problemem było jednak ustalenie tożsamości osób piszących komentarze, mówi Martyna Wojtczak.
0: W toku postępowania nie udało się ustalić tożsamości osób kierujących te komentarze z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook. Przesłuchano również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226 z uwagi na niewykrycie sprawcy, w zakresie czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn, po części co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku o ściganie przez osobę uprawnioną, które to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
1: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. Uczniowie i studenci, którzy podczas wakacji pracowali po zakończeniu zatrudnienia, mogą stracić własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli wracają do szkoły lub na uczelnię, rodzice powinni ponownie zgłosić ich ubezpieczenia jako członka rodziny. Nie dzieje się to automatycznie. Dotyczy to osób, które nadal się uczą, nie ukończyły 26 lat i nie mają innego tytułu do ubezpieczenia. Zgłoszenia dokonuje ubezpieczony rodzic, a w niektórych przypadkach małżonek. Zgłoszenie jest bezpłatne i nie zwiększa składki zdrowotnej rodzica. Na zgłoszenie lub wyrejestrowanie członka rodziny jest 7 dni. Brak ponownego zgłoszenia może sprawić, że podczas wizyty u lekarza w systemie EWŚ pojawi się brak potwierdzenia prawa do świadczenia NFZ.
2: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: Jest parę minut przed godziną 11. Czas odłożyć mikrofony i oficjalnie przekazać pałeczkę weekendowi.
1: Zgadza się, nasz poranny dyżur dobiega końca, ale muzyczny zegar u nas się nie zatrzymuje. Zostawiamy Was w idealnym klimacie na popołudnie.
0: Wielkie dzięki za każdą wspólną minutę od 6 rano. Odpoczywajcie i ładujcie baterie na kolejne dni.
1: Bartek Skrajnowski i Sylwia Szarecka. Trzymajcie się, do usłyszenia.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Spotkanie w wąskim gronie. Prezydent, szef MON, szef Sztabu Generalnego. Już nie tylko SMS-owe alerty, będą nowe sposoby ostrzegania. Posłowie wybrali nowego wicemarszałka Sejmu. Miriam Lipińska. Dziś rano, drugi dzień z rzędu, Polska poderwała swoje myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Po zakończeniu operacji wojskowego lotnictwa, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, bezpieczeństwa kraju i przygotowania polskich systemów obrony na rosyjskie prowokacje. Ma dotyczyć spotkanie prezydenta z szefem MON i szefem Sztabu Generalnego. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz deklaruje pełną współpracę z prezydentem w tej sprawie.
2: Możemy się różnić. W wielu kwestiach się różnimy, ale oczywiście w sprawach kluczowych będziemy współpracować.
1: Tematem spotkania będzie też zapewne decyzja w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. O tym, że poczyniono wielkie postępy w tym kierunku, poinformował prezydent USA Donald Trump. W związku z rosnącą liczbą rosyjskich ataków przy granicy ukraińsko-polskiej rząd pracuje nad nowymi sposobami ostrzegania. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni alerty RCB pojawią się już nie tylko w SMS-ach, ale również w aplikacji mObywatel. Dodał, że gdy zagrożenie minie, obywatele będą mogli sprawdzić, co się stało. Premier Donald Tusk jest dziś w Kijowie, ma rozmawiać z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim o sytuacji Ukrainy przed zimą, a także o możliwym kolejnym napływie Ukraińców do Polski, jeśli w wyniku rosyjskich ataków w środku zimy padną ukraińskie wodociągi i energetyka.
3: Na to musimy się przygotować. Mamy już dzisiaj inną sytuację, bo za naszymi plecami są sojusznicy, w tym Niemcy, którzy wtedy zachowywali się nieodpowiedzialnie, ci są największym wspierającym Ukrainę zarówno w wymiarze finansowym, jak i też i humanitarnym. Nie jesteśmy sami, ale jednak pierwsza fala, jeżeli przypłynie do Europy, przypłynie do Polski.
1: Mówi wiceszef Sejmowej Komisji Obrony z Nowej Lewicy Andrzej Szejna. Na chwilę zaglądamy teraz do Sejmu. Nowym wicemarszałkiem Izby został Marcin Horała, zgłoszony przez Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Rosnące ceny paliw mogą wkrótce wymusić zmiany w wyglądzie pylonów, które nie są dostosowane do dwucyfrowych cen przed przecinkiem. Tymczasem według pesymistycznych prognoz litr paliwa może przekroczyć 10 zł, a to oznacza, że zamiast 3 na pylonie powinny być 4 okienka. Jest też inne rozwiązanie. Tam, gdzie są 3 okienka na pylonie, trzeba będzie, mówiąc obrazowo, nieco odchudzić cyfry, tak żeby zmieściła się cena 10 zł i więcej. Kierowcy też mają swoje pomysły.
4: Przyjąć euro. Po prostu przestaniemy robić dziewiątki po przecinku.
5: Chcieli dołożyć kolejną elektroniczną cyferkę i tyle.
1: Według analityków w najbliższym czasie ceny paliw nadal będą rosnąć. Naukowcy odkryli pierwszy od ponad 100 lat nowy gatunek dzikiego kota. To znaleziony w lasach mglistych Boliwii Leopardus tilcayo. Jest mniejszy od przeciętnego kota domowego. Jego sierść jest jasnobrązowa, a tułów pokrywają duże, nieregularne ciemnobrązowe lub czarne plamy w kształcie rozet.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na północy i zachodzie przelotny deszcz, ale w pozostałych regionach sporo słońca, a na termometrach od 19 stopni na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim przez 20 na Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu do 22 w Małopolsce.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
8: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Psychopedia i Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog. Witamy po wakacyjnej przerwie.
9: Dzień dobry.
8: Ewa, wrzesień, trudny miesiąc, aczkolwiek wrzesień jest co roku i nie powinniśmy być niczym zaskoczeni, zdziwieni. Jednak i dla rodziców, i dla dzieci jest to taki trudny, przejściowy okres, kiedy muszą na nowo odnaleźć się w tej rzeczywistości, kiedy no nie ma tak, że wstaniemy, o której się obudzimy i tak dalej, bo są i już zaczynają się obowiązki. Na początek, co zrobić, żeby tak nie dać się się zwariować temu wszystkiemu.
9: Nie ulegać presji tego, byśmy wszystko od pierwszego dnia ułożyli sobie idealnie, bo jeśli tak założymy, to praktycznie nie ma szans na realizację, chyba że jakiś terroryzm wprowadzimy całkowity, ale jeśli nie, to zdecydowanie to praktycznie nie ma szans, aby się zdarzyć, by od pierwszego dnia wszystko było idealnie poukładane i musimy się z tym po prostu pogodzić. Warto dać sobie czas na to, żeby to działo się powoli, żeby z każdym dniem wdrażać się nieco lepiej, żeby z każdym dniem łatwiej było się rozbudzić, nie denerwować się na to, że dziecko już pierwszego dnia nam marudzi, że nie chce iść, tylko przyglądać się temu, co się wydarza i przede wszystkim właśnie nie oczekiwać, że wszystko 1 września odwróci się zupełnie, wakacje zostaną zapomniane i wejdziemy wszyscy w pełen tryb pracy, zaangażowani, chętni, gotowi do wszystkiego.
8: Tak, w wielu domach pojawia się nerwowość w związku z tym, że logistycznie trudno jest ogarnąć, teraz już musimy pójść do pracy, ale wcześniej jeszcze zawieźć dziecko do szkoły, zrobić śniadanie, no i nie, na pewno nie jest takim komfortowym i dodającym skrzydeł fakt, że we wrześniu są też zwiększone wydatki, prawda? Jeśli ma się dzieci w wieku szkolnym.
9: Zdecydowanie tak i to też dokłada takiej i presji, ale i też nerwów gdzieś tam z tyłu głowy, jeśli rodzice liczą te pieniądze, czy wystarczy do końca kolejnego miesiąca, to rzeczywiście to też może sprawiać, że taka atmosfera domowa nie będzie zbyt przyjemna, mało tego sama myśl o tym wrześniu będzie już powodowała, że będzie pojawiało się więcej kłótni, więcej trudności, dlatego że od razu hasło wrzesień szkoła będzie uruchamiało myśl o tym, że tyle wydałem, znowu wszystko się rozjeżdża, inne miałem plany, a tu trzeba wydać na to i tak dalej.
8: No właśnie o tym, jak suchą stopą przez ten wrzesień przemaszerować, będziemy dziś rozmawiać. Nie odchodźcie Państwo do radioodbiorników. Wracamy do naszej rozmowy za chwilę.
7: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dziś o wrześniowym zamieszaniu w domach i w rodzinach rozmawiamy. No właśnie, trzeba poukładać sobie wszystko na nowo i to czasami nie jest tak, że to wróci dokładnie taki sam plan. Możemy skopiować z tego, co było w roku szkolnym minionym, bo chociażby plan lekcji powoduje już to, że musimy inaczej się dostosować. Do tego dochodzą zajęcia dodatkowe i o nie chciałam zapytać, bo wiemy, że korepetycje to jest jedno, ale rozpoczynają się też kółka zainteresowań, sekcje i tak dalej. Czy dobrym pomysłem jest, żeby tak właśnie wraz z początkiem roku szkolnego wystartować ze wszystkimi takimi zajęciami i zarzucić dziecko takim tygodniem popołudniowych zajęć?
2: Niekoniecznie będzie to najlepszy pomysł zarówno dla dziecka, jak i dla nas. I my, i dzieci będą bardzo przeciążone, zmęczone tym wszystkim i może się okazać nawet, że one ostatecznie w ogóle będą chciały rezygnować z tych zajęć bardzo szybko, bo od razu poczują, że to nie jest dla nich, że to jest za dużo, a może gdybyśmy zaczęli za 3-4 tygodnie, ta sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej, a dodatkowo właśnie tak jak wspomniałaś, ten aspekt związany ze zmianami planu jest bardzo irytujący dla rodziców. On powoduje wiele trudności i jeśli już pozapisujemy dzieci na różnego rodzaju zajęcia, a plan się jednak zmieni, to znowu zmienia się wszystko i tracimy mnóstwo czasu i energii na to, żeby to na nowo przemyśleć, poukładać, a często jeszcze trzeba zmierzyć się z emocjami dziecka, które mówi, ale ja chcę, bo ja już tam byłem, poznałem koleżankę i ja się stamtąd nie ruszam.
1: Mm-hmm. A powiedz kiedy, bo jak już sobie poukładamy ten plan i nasze dziecko chętnie na przykład powie, chce tańczyć, śpiewać, grać na instrumencie i jeszcze bym gdzieś tam poćwiczył i mamy poniedziałek, wtorek, środę i czwartek zajęte. Ile czasu potrzeba dziecku, żebyśmy my jako rodzice, kiedy usłyszymy, nie chcę tego robić, bo nie lubię, byli pewni, że to jest taka świadoma decyzja, nie wynikająca ze zmęczenia materiału.
2: Jak we wszystkim będzie to kwestia indywidualna, natomiast przyglądamy się przede wszystkim temu, co dziecko nam mówi, jakie to są komunikaty, czy to jest tak, że coś rzeczywiście bardzo trudnego zdarzyło się na tych zajęciach i nas też niezwykle to niepokoi i nie chcemy po prostu, żeby dziecko dalej uczestniczyło, a być może jest to kwestia jakichś trudności dogadania się z innymi uczestnikami i jest to po prostu wyzwanie, które warto jednak pociągnąć i wtedy dziecku warto dać przynajmniej te 3-4 tygodnie, umówić się na to, że jak najbardziej będziesz mógł zrezygnować.
1: No właśnie,
2: zajęć.
1: Ten komunikat, tak, będziesz mógł zrezygnować,
2: dokładnie,
1: jest ważny tutaj,
2: jeśli,
1: prawda?
2: Jeśli jakby teraz upewnimy się, że to nie jest dla ciebie, bo mamy zbyt małą próbkę, byłeś raz czy dwa, nie wiemy, jakie będą kolejne zajęcia, pozwól, abyśmy to poobserwowali. Ja też jestem za tym, żebyś czuł się dobrze, jeśli nie czujesz się dobrze, to po prostu będziemy rezygnować, ale uzbierajmy te argumenty za albo przeciw i dopiero wtedy podejmijmy wspólnie decyzję.
1: A teraz krótka muzyczna przerwa i do naszej rozmowy wracamy już za chwilę.
0: Wokół nas. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Psychopedia Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog, dziś w radiowym studio z nami. Ewa, rozmawiamy o wrześniu, że to taki jest trudny miesiąc dla wielu z nas. Powiedzieliśmy już o tych zajęciach dodatkowych, o tych różnych obciążeniach, które powodują, że ten wrzesień nie jest łatwy i takim dużym napięciu żyjemy. Powiedz, bo we wrześniu duża część dzieci po raz pierwszy przekracza próg przedszkola, szkoły podstawowej, czwartej klasy, gdzie też zmienia się w zasadzie wszystko, począwszy od pani, bo bardzo często kolegów i koleżanki. I to może być bardzo taki, bardzo, bardzo trudny i wymagający dla dziecka okres. Kiedy powinniśmy się zaniepokoić, jeżeli widzimy, że dziecko nasze jest takie przygaszone, smutne, nie ma tej werwy, nie ma tej radości w sobie, czasami wręcz płacze. Kiedy powinniśmy się zaniepokoić, że to jest już za długo?
2: Myślę, że zaniepokoić się to zdecydowanie od razu, jak tylko zauważymy, że coś jest nie tak. Natomiast obserwujemy, czy to jest taka naturalna adaptacja, trudność z przystosowaniem się, jest wiele wymagań, a ja jeszcze nie jestem na to gotowy i muszę wejść w ten tryb, albo nie mogę się dotrzeć z kolegami, koleżankami, czy też minął już miesiąc, minęły 2 miesiące, a te trudności nadal się utrzymują i ani trochę się nie zmniejszają. To już jest dla nas jasny sygnał, że no zdecydowanie coś jest nie tak i dziecko potrzebuje wsparcia, a my prawdopodobnie o wiele większej współpracy z nauczycielem mamy też dowiedzieć się, o co właściwie chodzi, co tutaj się wydarza i co możemy wspólnie zaprojektować, jakie rozwiązanie, aby temu zaradzić.
1: Jak rozmawiać, jak zadawać pytania dziecku, szczególnie tym najmłodszym, żeby dostać takie odpowiedzi, które będą jednocześnie dla nas informacją, co nie tak dzieje się w przedszkolu czy w szkole, no bo pytanie, czy było dzisiaj fajnie, a czemu jesteś taki smutny, to nie do końca może być taką odpowiedzią, jakiej oczekujemy i informacją dla nas.
2: Zdecydowanie. Co robimy? Możemy to zrobić na przykład przez zabawę, możemy wyjąć lalki, pluszaki i inne akcesoria i spróbować zaaranżować zabawę na przykład w przedszkole i zazwyczaj wtedy dziecko odtworzy nam te sytuacje, które zadziały się właśnie w przedszkolu i to już będzie dla nas jakiś sygnał niepokojący, ale też możemy próbować przez rozmowę, przy czym rozmowa zdecydowanie musi być koniecznie poprzedzona jakimiś wspólnymi przeczytanymi materiałami, może to być jakaś audiobajka, może to być przeczytana książka, która będzie poruszała dany temat, w którym my chcemy się rozeznać, będzie ona przedstawiała inne dziecko, które miało podobną trudność i poprzez przesłuchanie tego, czy przeczytanie będziemy mogli później bazować na tym, co usłyszało dziecko i dotrzeć do sedna sprawy, zadać konkretne już wtedy pytania, czy widzisz w tym siebie, czy masz podobnie, czy zupełnie inaczej, a może znasz kogoś, kto ma tak samo, tak? I wtedy jesteśmy w stanie dotrzeć do źródła, ale potrzebujemy nieco sprytu i pomocy wokół siebie, różnego rodzaju narzędzi.
1: Czyli taka dorosła rozmawia, usiądź teraz, porozmawiamy, w czym jest problem, raczej w stosunku do dzieci, nawet w szkole podstawowej, efektu nie przyniesie.
2: No myślę, że później będziemy mieli co najmniej bardzo zniszczone popołudnie, bo dziecko tak się zestresuje, że potem całe popołudnie będzie to odreagowywało, bo zadając pytanie tak wprost, ono nie wie, czy my jesteśmy zainteresowani, czy dzwonił jakiś rodzic, który nas skarżył, czy może nauczycielka coś powiedziała. Także to jednak jest trochę jak takie wezwanie przez szefa znikąd na dywanik i kompletnie nie mamy pojęcia, o co chodzi, ale już widzimy, że coś się dzieje. Także tego nie robimy.
1: Tego nie robimy, a my teraz posłuchamy muzyki wspólnie i zapraszam na ciąg dalszy naszej rozmowy. Za chwilę.
0: Wokół nas. WPP na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog, psychopedia. O wrześniowym zamieszaniu sobie dzisiaj tak rozmawiamy. No ale ten wrzesień, to tak jak powiedziałaś, to jest ten okres, kiedy my wszyscy musimy się zaadoptować, dać sobie trochę czasu i tak dalej. To co tak bezkarnie dla siebie i dla dziecka, bez takiej konsekwencji, że no pozwalamy na lenistwo, które będzie się przeciągać i tak dalej, możemy zrobić, żeby przedłużyć sobie ten wakacyjny okres, no tak mówię, bezkarnie, bez konsekwencji.
2: Myślę, że na przykład wykonywać różnego rodzaju obowiązki w nieco przyjemniejszych warunkach. Póki sprzyja nam pogoda, jeśli jest do przeczytania jakaś lektura, zróbmy to w ogrodzie, gdzieś w słoneczku, czy jeśli trzeba wykonać jakieś zadania, to możemy to zrobić choćby nawet na placu zabaw, ustalając, że 10 minut siedzimy z tymi zadaniami, potem 10 minut zjeżdżasz, bujasz się i tak dalej i wracasz do mnie i zrobimy kolejne zadanie i to będzie bardzo efektywne działanie i dziecko będzie się świetnie wtedy uczyło, bo będzie zachowana równowaga między wysiłkiem a takim wyregulowaniem, więc myślę, że przede wszystkim korzystajmy z tego, jakie mamy naturalne warunki, wykorzystujmy jeszcze póki co pogodę, póki to nie jest ta typowa październikowo-listopadowa plucha, tylko jeszcze nieco słońca, które też dodaje nam energii i chęci, nawet w tym wrześniu, który jednak nie jest najłatwiejszy.
1: No właśnie, a taka wydawać by się bardzo prozaiczna rzecz, jak pójście spać wieczorem, no w roku szkolnym rodzice, no bo się nie wyśpisz, musisz wcześniej wstać i oczekują bardzo często, że jak o 20 to będzie ten dobry czas, żeby dziecko się położyło, bo jak śpi do 6 przesypia tą liczbę godzin wskazaną, to tak od 1 września po tym wakacyjnym okresie, kiedy jednak było dużo luźniej, można było chodzić później spać i później wstawać, no nie jest takie proste do wykonania od pierwszego dnia, bo nasz organizm nie rozumie, że to już szkoła.
2: Tak, nie jest zdecydowanie proste, nie bylibyśmy w stanie ani my jako dorośli tego wdrożyć, ani dzieci, a dodatkowo wyobraźmy sobie, jakby nam się usypiało, gdyby ktoś albo dosłownie, albo w przenośni stał nad nami.
1: No tak się dzieje,
2: pilnował,
1: w jednym domu dokładnie.
2: Żebyś teraz zasnął. To powoduje taki wystrzał kortyzolu, czyli hormonu stresu, że dziecko zaśnie jeszcze później niż zasnęłoby w wakacje. Także to kompletnie nie ma sensu. Nastawmy się na to, że to będzie proces powolny, że być może teraz dziecko zaśnie o 22 i okej, następnego dnia pewnie będzie niewyspane, ale to jest dla nas świetna informacja wbrew pozorom, bo my to możemy wykorzystać później w rozmowie jako konsekwencję. Zobacz, ostatnio poszedłeś spać o tej i o tej, nie byłeś zbyt wyspany i zamiast iść pobawić się po południu z kolegami, musiałeś wrócić do domu, bo widziałam, że jest już po prostu wszystkiego za dużo. Nie, więc też bazujmy na takich naturalnych konsekwencjach, obserwujmy i dajmy też czas na wdrożenie się, bo my też jako dorośli go potrzebujemy.
1: Potraktujmy ten miesiąc wrzesień jako ten okres przejściowy, tak, trochę tak.
2: Startowy.
1: Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog, była gościem dzisiejszej psychopedii. Dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie.
2: Dziękuję.
0: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Sejm jednogłośnie za asystencją dla osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie w Pałacu Prezydenckim, wizyta w Ukrainie. Chodzi o bezpieczeństwo. Jan Urban odkrył karty. Są powołania na mecze piłkarskiej Ligi Narodów. Marcin Krzemiński. Nie było sprzeciwu.
2: Głosowało 443 osoby, za 443. Sejm uchwalił ustawę o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami.
1: O wsparcie w 2028 roku będą mogły się ubiegać osoby w wieku od 18 do 65 lat. Od 2030 również młodzież od 13 roku życia. Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z usług asystenta może skorzystać około 100 tysięcy osób. Rozpoczęło się spotkanie prezydenta z ministrem obrony w sprawie polskiej obronności w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. W spotkaniu uczestniczą też szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i szef Sztabu Generalnego. Donald Tusk natomiast rozpoczął wizytę w Ukrainie, dziś w Starej Hucie pod Iwano-Frankiwskiem. W ramach Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej premier spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, a także z przywódcami Austrii, Rumunii i Serbii. Na miejscu jest Marcin Starzec.
3: Wśród tematów dzisiejszego spotkania z pewnością znajdzie się współdziałanie w ramach koalicji antybalistycznej i wykorzystania przez inne kraje leżące u podnóża Karpat zdolności wojskowych Ukrainy. Donald Tusk jednak studził w tej sprawie emocje.
4: Ja nie ukrywam, nie możemy być naiwni. Przyjechałem tutaj głównie po to, żeby pokazać, że Ukraina nie jest sama. Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące.
3: A pytany o możliwe uruchomienie procedur sojuszniczych NATO po ostatnich rosyjskich prowokacjach, premier mówił o scenariuszach, a nie o przesądzonych decyzjach.
4: Polska i inne kraje muszą być przygotowane na różne scenariusze, także te bardziej dramatyczne.
3: Premier dodał również, że nie ma wątpliwości co do zaangażowania Stanów Zjednoczonych, co do dalszej współpracy z krajami wschodnimi. Flanki NATO.
1: Poseł Wojciech Król doprowadzony do Biura Prokuratury Europejskiej w Katowicach ma zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Według śledczych Król miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców. Poseł wielokrotnie publicznie temu zaprzeczał. Doświadczeni Robert Lewandowski i Tomasz Kędziora, debiutanci Wojciech Mońka i Wiktor Nowak. Jan Urban ogłosił nazwiska 26 piłkarzy powołanych na najbliższe mecze Ligi Narodów. To będzie istny maraton, przyznaje selekcjoner.
5: No nie ulega wątpliwości, że jest to wyzwanie. Oczywiście, że tak, w 11 dni zagrać 4 spotkania. Trzeba będzie umiejętnie regulować siłami.
1: Pierwszy mecz z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym za tydzień, potem Szwecja, Rumunia i ponownie Bośnia i Hercegowina, ale na wyjeździe. Zgrupowanie kadry rozpocznie się w piątek i potrwa aż 16 dni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na północy i zachodzie możliwy deszcz, na wybrzeżu burze, najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie, a pod koniec dnia także na zachodzie. Na termometrach od 19 do 22 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Jesteśmy po godzinie 12, piątek i rozpoczynamy już popołudnie, w zasadzie jak po 12. Dzisiaj będziemy mieć gościa, połączymy się ze Stanisławem Karpielem-Bułecką, który premierowo zagra swój nowy utwór, sam go zresztą zapowie. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, oczywiście będziemy też sprawdzać, co ciekawego w ten weekend dzieje się we Włocławku i okolicach.
8: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: dziś jest święto każdego z nas, każdego, bo dzisiaj w kalendarzu jest, uwaga, Dzień Kierownika. No nawet jak w pracy takiej funkcji nie pełnimy, to przecież każdemu z nas zdarzyło się usłyszeć: kierowniku, kierowniczko, dałoby radę poratować 2 złote?
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Przed nami weekend pełen wydarzeń we Włocławku i okolicach. Patryk Jaramiarski, Puls Włocławka, zapraszam. Już w sobotę rano będzie można rozpocząć dzień od sportowej rywalizacji, a później skorzystać z propozycji kulturalnych, edukacyjnych i rodzinnych. Nie zabraknie również spotkań z lokalną tradycją oraz wydarzeń plenerowych. Sobotni program rozpocznie się o godzinie 8.30 w Hali Mistrzów, gdzie odbędzie się trzeci turniej badmintona o fajansową lotkę. Wcześniej od godziny 8.00 zawodnicy będą mogli wziąć udział w rozgrzewce. W turnieju wystartują zarówno doświadczeni gracze, jak i amatorzy. Przygotowano także kategorię dla dzieci w wieku od 12 do 14 lat, a na uczestników czekają nagrody inspirowane włocławskim fajansem. O godzinie 11 rozpocznie się weekendkę. Wcześniej od godziny 8 zawodnicy będą mogli wziąć udział w rozgrzewce. W turnieju wystartują zarówno doświadczeni gracze, jak i amatorzy. Przygotowano także kategorię dla dzieci w wieku od 12 do 14 lat, a na uczestników czekają nagrody inspirowane włocławskim fajansem. O godzinie 11 rozpocznie się weekend na szlaku kopernikowskim. Uczestnicy miejskiej gry terenowej Włocławek szlakiem Kopernika wystartują z informacji turystycznej przy ulicy Okrzei 65. Gra potrwa od godziny 14, a udział w niej wymaga wcześniejszych zapisów. W samo południe w Muzeum Etnograficznym przy bulwarach zaplanowano kuratorskie zwiedzanie wystawy Autostradą do przeszłości. Spotkanie organizowane jest w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Zwiedzający poznają historię badań archeologicznych prowadzonych na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej oraz zobaczą zabytki odkryte między innymi podczas inwestycji infrastrukturalnych. Mówi Alicja Droslipińska, kierownik działu archeologicznego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
2: Chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić na kolejną edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbędzie się tutaj u nas. I w ramach tej imprezy zapraszam serdecznie na oprowadzanie po wystawie. Będzie to naprawdę ostatni dzwonek, żeby tą wystawę obejrzeć, ponieważ będziemy ją prezentować tylko i wyłącznie do niedzieli. Kto jeszcze nie widział, zapraszam. Będzie kilka niespodzianek.
1: Również o godzinie 12 w Teatrze Impresaryjnym rozpocznie się trzecia edycja Crazy Kids Day. W programie znalazły się zawody taneczne, bitwy w różnych kategoriach wiekowych, warsztaty breakdance i graffiti, a także koncerty hip-hopowe. Rejestracja zawodników rozpocznie się już o godzinie 9. Wydarzeniu towarzyszyć będzie również Graffiti Jam przy ulicy Wojskowej 27. Mówi Mariusz Bromirski, organizator.
3: Witajcie! Obecnie znajdujemy się przed Teatrem Impresaryjnym we Włocławku, gdzie dokładnie już 19 września odbędzie się Crazy Kids Day. Startujemy o godzinie 12. W Teatrze Impresaryjnym przez cały dzień odbywać się będą bitwy taneczne w kategoriach od najmłodszych do najstarszych. Przed teatrem odbędą się darmowe warsztaty z graffiti dla dzieci i młodzieży. Finałem imprezy będą koncerty hip-hopowe i afterparty w klubie Żar.
1: O tej samej porze w kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe przy ulicy 3 Maja rozpocznie się wydarzenie Dłoń Malarek. Artysta Robert Rutkowski będzie wykonywał na żywo ceramiczne odlewy dłoni włocławskich malarek fajansu. Instalację i sam proces powstania odlewów będzie można oglądać przez cały weekend. O godzinie 14 na Starym Rynku pojawi się mobilne miasteczko Kopernika. Do godziny 18 mieszkańcy będą mogli korzystać z atrakcji związanych z nauką i astronomią. W tym samym czasie od godziny 14 do 15 zaplanowano obserwację nieba oraz zwiedzanie obserwatorium astronomicznego przy ulicy Fredry 16. Na tę część wydarzenia również obowiązują zapisy. Sobotnie popołudnie będzie można spędzić także w Warząchewce Polskiej. O godzinie 15 przy remizie strażackiej rozpocznie się piknik sałecki. Organizatorzy zaplanowali wspólne pieczenie kiełbasek oraz słodki poczęstunek. W niedzielę o godzinie 10 odbędzie się jarmark zdrowej żywności, podczas którego lokalni producenci zaprezentują swoje produkty. To propozycja dla osób, które chcą zaopatrzyć się w regionalne wyroby i porozmawiać z ich twórcami. Weekendowe wydarzenia zakończy niedzielne spotkanie w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej. O godzinie 12 powróci cykl Dzieje Sztuki w Zarysie, tym razem poświęcony sztuce romantyzmu. Wykład poprowadzi Jerzy Jabczyński, adiunkt z działu sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Weekend to dobra okazja, by spędzić wolny czas aktywnie, poznać lokalną historię albo po prostu spotkać się z innymi.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

Przed nami ostatni weekend lata, ale kochani, miłośnicy lata, zobaczcie, jak było w ostatnim czasie w naszym regionie. No raczej jesiennie. Czyli tak, pogoda się nie zmieni, a przynajmniej więcej grzybów powinno być w lasach.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Czy koncerny paliwowe zapłacą za nadmiarowe zyski? Sejm ponownie uchwalił ustawę. Nastolatkowie zatrzymani przez ABW kontaktowali się z neonazistami. Wrócimy też do bolesnej lekcji piłki nożnej w Londynie.
2: Nie zostaliśmy zmiażdżeni przez rywala, ale po prostu ukarani.
1: Twierdzi trener Lecha Poznań. Marcin Krzemiński. Sejm po raz drugi uchwalił ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Środki z tego podatku miałyby pozwolić na powrót programu ceny paliwa niżej. Przyjęcie ustawy według rządzących przyniesie budżetowi 4 miliardy złotych, a to pozwoli na ponowne obniżki cen paliw. Opozycja nie wierzy w te zapewnienia i chce twardego zapisu w ustawie, że zyski z podatku zostaną wydane właśnie na to.
3: W dalszym ciągu będziemy jednak pracowali nad tym, żeby ta ustawa mogła być podpisana przez prezydenta.
1: Mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS, a senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej zapowiada, że Senat ustawą zajmie się już w przyszłym tygodniu.
4: Od wtorku komisje, środek posiedzenie plenarne. Ten projekt ma absolutny priorytet. Zakładam, że w przyszłym tygodniu ustawa trafia na biurko prezydenta.
1: Przypomnę, że poprzedni projekt w tej sprawie prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki zapowiedział również, że przygotowuje swój własny projekt dotyczący obniżek na stacjach. PKN, czyli paliwo, kosztuje normalnie. Politycy powinni się pospieszyć, bo z aktualnej analizy analityków z ePetrol.pl wynika, że ceny paliw będą rosły nadal w przyszłym tygodniu i benzyna przebije barierę 8 zł za litr, a diesel 9. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił powołanie formatu C8, czyli Karpackiej Ósemki. Grupa skupia państwa regionu, w tym Polskę i Unię Europejską. Format ma na celu stworzenie silnego ośrodka współpracy w obszarach bezpieczeństwa, energetyki, logistyki, transgranicznej współpracy gospodarczej oraz wsparcia dla lokalnych społeczności. ABW zatrzymała 2 16-latków, którzy utrzymywali kontakty ze środowiskami ekstremistycznymi. Byli oni aktywni w grupach związanych z propagandą neonazistowską, przemocą i zamachami. Jeden z nastolatków został umieszczony w schronisku dla nieletnich, drugi trafił do policyjnej izby dziecka. Śledztwo w sprawie cały czas trwa. 34 osoby skazane przez sąd w Poznaniu. Dziś zapadł nieprawomocny wyrok w głośnej sprawie gangu przemytników narkotyków. Ci z najcięższymi zarzutami usłyszeli wyroki do 8,5 roku bezwzględnego więzienia. W latach 2014-2021 gang miał wyprodukować w Hiszpanii, a następnie przemycić tirami do Polski ponad 3 tony marihuany. Bolesna lekcja na start zmagań w Lidze Europy. Lech Poznań przegrał w pierwszym meczu fazy ligowej w Londynie z Crystal Palace aż 4-0. Nie możemy tak grać, mówił po spotkaniu trener Nils Frederiksen.
2: Muszę przyznać szczerze, że spodziewaliśmy się właśnie takiego spotkania. Porażka 0-4 jest bardzo wysoka, ale mam takie odczucie, że nie zostaliśmy zmiażdżeni przez rywala, ale po prostu ukarani. Pierwszy gol był po prostu bardzo głupi.
1: A kolejne spotkania mogą być równie trudne, mimo że u siebie, bo Lech zmierzy się z Bayerem Leverkusen, a potem z Sunderlandem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Nieco jesiennie. Na północnym zachodzie kraju zaledwie 17 stopni maksymalnie. Poza tym od 19 do 22. Na północy i zachodzie może padać deszcz. Na wybrzeżu możliwe burze. Najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Jesteśmy po 13:00 w tej godzinie w Radiu Włocławek. Oczywiście mnóstwo najlepszej polskiej muzyki, ale też premiera. Premierowo Stanisław Karpiel-Bułecka, który pojawi się u nas na antenie i sam zaprosi do tego, żeby wysłuchać jego nowego singla, utworu nagranego wspólnie z chórem Sound Grace. To w tej godzinie oczywiście będą też inne, najlepsze polskie przeboje na 101,4 FM.
7: popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: po polsku.
1: Teraz w Radiu Włocławek czas na muzyczną premierę. Ze mną na linii jest Stanisław Karpiel-Bułecka. Trochę szukaliśmy zasięgu, bo Stanisław akurat chodzi po górach. Co może robić góral, prawda? Staszek, łączymy się nie bez powodu. Premiera nowego singla, utworu nagranego wspólnie z Sow & Grace. I oczywiście w Radiu Włocławek, grając najlepszą polską muzykę, nie może tego utworu zabraknąć, ale zapowiesz go sam naszym słuchaczom, co?
2: Witajcie kochani, z tej strony Staszek z Górczy i Stanisław Karpiel-Bułecka. Chciałem z tego pięknego miejsca serdecznie zaprosić premierowo do odsłuchania mojego najnowszego utworu pod tytułem Tu mój dom, który miałem przyjemność nagrać razem z zespołem Sow & Grace. Utwór, który opowiada o domu, rodzinie, o korzeniach, o przynależności do miejsca, z którego pochodzimy. Odsłuchajcie go w tym momencie w Radiu Włocławek. Dajcie znać, co myślicie. Pozdrawiam i życzę miłego słuchania. Johi!

trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet do lat 20. No i tam grała polska reprezentacja. Mówię, że grała, bo wczoraj przegrała w 1/8 finału 0-1 z Kolumbią, ale tak naprawdę to my strzeliliśmy bramkę, bo decydującego gola Polki straciły w 80.

59 minucie do własnej siatki trafiła Martyna Bartczak. Nie można być zadowolonym po tym turnieju, ale trzeba powiedzieć, że na całym świecie mówi się o tym, że kobiece reprezentacje poziomem coraz bliżej są tych męskich. W naszym przypadku, patrząc na styl gry, no faktycznie.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: Każdego dnia jakaś grupa zawodowa świętuje. 18 dzień września, patrzę sobie w kalendarz, dziś jest Dzień Geologa i wiecie co? Ja im zazdroszczę. Bo my pozostali, wyszliśmy pewnego dnia z piaskownicy po raz ostatni i nigdy tam nie wróciliśmy. A geolodzy w piasku bawią się do dzisiaj. I w dodatku, nawet w wieku 40 paru lat mogą powiedzieć: ej, zobacz, ale fajny kamień znalazłem.
1: Radio Włocławek. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polityczny spór o alkohol to po niespodziewanej decyzji PSL-u. Jest wniosek o aresztowanie podejrzanych w sprawie awarii kolejowej. Sprawdzimy też, z kim nasi siatkarze zagrają o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Marcin Krzemiński. Ostry spór w ramach koalicji rządzącej. PSL nagle wycofało swoje poparcie dla projektu ustawy, która miała skończyć się z szeroką dostępnością alkoholu, wprowadzając m.in. odgórny, obligatoryjny zakaz nocnej sprzedaży. I to w całej Polsce. Jestem wściekła. Nie wiem, co się stało, mówi wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia Joanna Wicha z Lewicy.
2: To jest wiele miesięcy ciężkiej pracy. Jest przygotowywany nowy projekt i PSL mógł tam spokojnie wszystkie swoje poprawki do tego projektu nam dać. Nie zrobił tego, tylko wywrócił stolik. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie pójdą po rozum do głowy i będziemy to normalnie głosować, no bo jest ponad podziałami zgoda, że jest to potrzebna ustawa.
1: Stąd też apel posłanki Lewicy do kolegów z koalicyjnego PSL-u o refleksję i zmianę stanowiska. Kolejny ruch prokuratury w śledztwie dotyczącym ogromnej awarii na stacji w Katowicach. Śledczy skierowali do sądu wniosek o aresztowanie 2 mężczyzn, którzy mieli w środę uszkodzić i ukraść elementy infrastruktury kolejowej, co z kolei doprowadziło do awarii urządzeń sterowania ruchem, w konsekwencji do poważnych wielogodzinnych utrudnień w ruchu pociągów. Sprawcy działali z chęci osiągnięcia zysku. Nie był to akt dywersji, wynika z ustaleń śledczych. Grozi im do 8 lat więzienia. Do 18 grudnia posiedzi w areszcie kierowca polskiego autokaru, który uległ katastrofie na autostradzie M3 na Węgrzech. Taką decyzję nieprawomocną jeszcze podjął tamtejszy sąd. W wypadku w połowie sierpnia zginęło 12 osób, 10 w ciężkim stanie trafiło do szpitali. W Rosji rozpoczęły się dziś 3-dniowe wybory do Dumy Państwowej. Niemal przesądzone jest, że zwycięży w nich rządząca partia Jedna Rosja. W wyborach nie bierze udziału żadna partia należąca do prawdziwej opozycji. Partia Jabłoko, która jako jedyna w Rosji sprzeciwia się agresji na Ukrainę, została wykluczona z list przez Komisję Europejską. Głosowanie zakończy się w niedzielę. W Bonn tymczasem oficjalnie zakończył dziś pracę konsulat generalny Federacji Rosyjskiej. 1 września niemiecki rząd zdecydował o likwidacji tej placówki dyplomatycznej po obarczeniu Rosji odpowiedzialnością za niebezpieczną próbę zamachu dronowego z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku na początku sierpnia. Unikniemy na drodze do finału potęg, ale znów możemy trafić na Bułgarię. Na siatkarskich Mistrzostwach Europy zakończyła się faza grupowa. Zostało 16 drużyn, w tym biało-czerwoni, które jutro rozpoczną walkę o awans do ćwierćfinałów. Michał Waszkiewicz.
3: Jutro przystawka, bo zagramy z Łotwą, a w ćwierćfinale czeka nas starcie ze zwycięzcą meczu między Bułgarią i Niemcami. A Bułgarzy to jedyna ekipa, z którą na tym turnieju przegraliśmy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
4: Takiego meczu nam było potrzeba, wiemy, nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
3: Jeśli Polacy pokonają Łotwę i przebrną ćwierćfinał, to o awans do finału mogą zagrać ze Słowenią, Serbią, Belgią lub Czechami.
1: Nie w każdym z tych meczów będą faworytami.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 17 stopni na środkowym Pomorzu, 19 na Suwalszczyźnie, 20 na Kujawach, 21 na Dolnym Śląsku i Mazowszu, 22 w Małopolsce. Takie maksymalne temperatury. Na północy i zachodzie może padać deszcz, na wybrzeżu możliwe burze.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: To już po 14, coraz bliżej do ostatniego weekendu lata 2026, choć kasztany już spadają i pogodowo można to zaliczyć do jesieni. Moi drodzy, w tej godzinie między innymi nasza rozmowa dnia, ale przede wszystkim mnóstwo muzyki, takiej, przy której nawet stanie w korku, wracając z pracy, robi się bardzo przyjemne.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: No i stało się, Jan Urban ogłosił powołania do kadry, Robert Lewandowski w składzie. O tym się dyskutowało w ostatnich tygodniach, czy on będzie grać w kadrze, czy nie. Robert Lewandowski na zgrupowaniu się pojawi, a to zgrupowanie potrwa aż 3 tygodnie. Polacy zagrają z Bośnią, Szwecją, Rumunią i znowu z Bośnią. 4 mecze, 3 tygodnie zgrupowania. Tak jakbyśmy mieli mało cierpień jako naród.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4.

0: Zgadza się, Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to 16-22 września, kiedy zachęcamy do korzystania z transportu publicznego, ale taką wisienką na torcie jest 22 września, Dzień Bez Samochodu, i od wielu lat samorząd włącza się w tą akcję. W tym roku również można za darmo jeździć transportem naszym regionalnym, czyli zarówno kolejowym, jak i autobusowym, i tylko trzeba mieć przy sobie dowód osobisty i dowód rejestracyjny od pojazdu, którego jesteśmy właścicielem, czyli samochodu, motocykla, skutera, więc zachęcam wszystkich Państwa, żeby tego 22 września zostawić nasze samochody w domach, a wsiąść w transport publiczny. On jest naprawdę dzisiaj bardzo wygodny, bardzo komfortowy. Te rozkłady jazdy, które dla Państwa układamy, one są dostosowane zarówno do godzin pracy Państwa, jak i również dostosowane do zajęć lekcyjnych, więc zachęcam, 22 września widzimy się wszyscy w naszych regionalnych autobusach i pociągach.
1: I całe województwo nawet zwiedzić możemy za darmo właśnie transportem publicznym. Zmieńmy temat. Kolejna 20 już jubileuszowa edycja konkursu Stalowe Anioły to taki moment, w którym możemy docenić wszystkie te osoby, które bezinteresownie pomagają innym, które widzą coś więcej niż tylko siebie i swoje własne potrzeby.
0: To jest bardzo ważne w mojej ocenie konkurs, bardzo ważne wyróżnienie właśnie Stalowy Anioł dla tych wszystkich, którzy mają w sobie mnóstwo serca, mnóstwo empatii i są otwarci na drugiego człowieka. Ten konkurs i wnioski przyjmujemy do 30 września. Wszystkich Państwa, którzy widzą i mają obok siebie osoby właśnie otwarte na drugiego człowieka, zachęcamy do składania takich wniosków. 30 września, tak jak powiedziałam, to jest ten ostateczny termin na składanie wniosku. Wyróżnione mogą być osoby indywidualne, ale również zespoły, więc ja bardzo serdecznie Państwa zachęcam.
1: I ostatni dziś temat, duże pieniądze dla osób, które chciałyby się dokształcić, przeznacza w tym roku Urząd Marszałkowski. Dla kogo są te fundusze? Kto może skorzystać? W jaki sposób? No i jakie są premiowane, że tak powiem, osoby?
0: W naszym imieniu, w imieniu Zarządu Województwa, Wojewódzki Urząd Pracy został wytypowany jako ten, który będzie organizatorem programu Kierunek Zawód. Jest to program, z których właściwie każda osoba może skorzystać ze środków unijnych na swój własny rozwój, na szkolenia, na kursy, na studia podyplomowe. Premiowane są osoby po 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami i osoby z obszarów wiejskich. Przeznaczyliśmy na ten cel kwotę 120 milionów i planujemy w ten sposób aktywizować mieszkańców naszego województwa i myślimy, że będzie to około 14 tysięcy osób. Wszystkie te osoby, które będą korzystały później właśnie, tak jak powiedziałam, ze szkoleń, z kursów czy studiów podyplomowych wcześniej, muszą przejść ścieżkę z doradcą zawodowym, więc żeby usprawnić ten program, będziemy otwierali tak zwane okna naborowe. Te pierwsze okna zostały otwarte już w miesiącu sierpniu, kiedy doradcy zawodowi przepracują tą ścieżkę doradztwa z osobami chętnymi. Będą kolejne otwarcia tych okien, także wszystkich Państwa, którzy są zainteresowani, ja zachęcam do wejścia na stronę Wojewódzkiego Urzędu Pracy, tam jest taka zakładka Zainwestuj w siebie i sprawdzania, kiedy te okna będą uruchamiane i korzystania z tych środków. Do tych środków unijnych, żeby skorzystać z takiej oferty szkolenia, kursu czy też studiów podyplomowych, trzeba dołożyć 10% środków własnych, ale myślę, że jest to i tak doskonała okazja. Natomiast rynek dzisiaj jest, rynek pracy jest tak wymagający i tak dynamicznie zmieniający się, że musimy myśleć o naszej przyszłości. Każde dodatkowe kwalifikacje na pewno są, działają na naszą korzyść.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była pani Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Pozdrawiam wszystkich Państwa bardzo serdecznie.
2: To jest temat na 101,4 FM. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Wrócę jeszcze do tego, o czym mówiłem przed chwilą. Jan Urban ogłosił powołania do reprezentacji Polski na 3-tygodniowe zgrupowanie. 4 mecze kadra piłkarska zagra. No i spekuluje się, że to mogą być ostatnie powołania Jana Urbana. Jak nam słabo w tych 4 meczach pójdzie, to możemy szukać nowego selekcjonera, a w zasadzie PZPN może szukać nowego selekcjonera. Taka nasza praktycznie rokroczna tradycja. Chociaż z tym składem to już może nie trenera, a jakiegoś egzorcystę trzeba będzie zatrudnić.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Eksplozja i pożar w firmie suszącej kukurydzę, to na Kujawach są ranni. Dron nad przejazdami kolejowymi, posypały się kary. Za chwilę też jesień w pogodzie i Ronaldo, który jesieni życia w karierze zaczynać nie zamierza. Marcin Krzemiński. Eksplozja 10 zbiorników z gazem i ogromny pożar w zakładzie składującym kukurydzę. Do zdarzenia doszło przed południem w Osięcinach koło Radziejowa na Kujawach. Ranne są 2 osoby, mają poparzenia kończyn, są przewożone do szpitali. Na miejscu pracuje blisko 20 zastępów straży pożarnej, docierają też posiłki. W zakładzie suszona była kukurydza, wokół są zbożowe silosy. 2 ocalałe są schładzane, wciąż pojawiają się słupy ognia. Zablokowana na czas jest pobliska droga krajowa numer 62. Policja kieruje na objazdy. Nie dała niektórym do myślenia. Ostatnia katastrofa kolejowa na przejeździe na Mazowszu. Wystarczyło kilka godzin obserwacji przejazdów policyjnym dronem w Ostrołęce. Mandaty dostało w sumie 25 kierowców. Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, że prowadzący auta nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia. Nie upewniają się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
2: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
1: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych, a policja zapowiada kolejne takie akcje. Za nami tymczasem pierwsze czytanie w Sejmie projektu nowelizacji zaostrzającej kary za wykroczenia właśnie na przejazdach kolejowych. Decyzją posłów trafił właśnie do dalszych prac w Komisji Infrastruktury. Nowela zakłada utratę na 3 miesiące prawa jazdy, jeśli wjedziemy na przejazd na czerwonym świetle. Co najmniej 3 lata miałby z kolei obowiązywać kierowcę zakaz prowadzenia pojazdów, jeśli zostanie skazany za spowodowanie katastrofy na przejeździe kolejowym. Sąd w Koszalinie aresztował na 3 miesiące Ryszarda L. 53-latek jest podejrzany o podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Był spokrewniony z ofiarami, których ciała znaleziono w środę w mieszkaniu w Koszalinie. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa. Wyjaśniał śledczym, że 63-letni mężczyzna i 69-letnia kobieta źle go traktowały i szykanowały. Może mu grozić nawet dożywocie. W Polsce w wielu regionach zapanowała jesień, choć do startu tej astronomicznej jeszcze kilka dni, to aura mówi co innego. Są jednak dobre wieści. Według ostatnich długoterminowych prognoz jesień ma być cieplejsza niż zwykle, co cieszy między innymi mieszkańców Poznania.
3: To może by było fajnie nawet, bo może by było więcej słońca, więcej możliwości na spacery i tak dalej.
4: Grzyby może?
5: Na grzyby, o.
4: Słyszy pani, myśli sobie jesień, co pani widzi?
5: Piękne, kolorowe liście, ciepłą pogodę.
4: Bardzo pozytywnie pani by do tego powiedzieć.
5: Trzeba podchodzić pozytywnie, bo by człowiek zwariował.
1: No właśnie, tym bardziej, że jesień uchodzi za najbardziej depresyjną porę roku. Cristiano Ronaldo nie rezygnuje z gry w reprezentacji Portugalii. 41-latek znalazł się na liście powołanych przez selekcjonera na najbliższe spotkania piłkarskiej Ligi Narodów. Ronaldo zapewnia, że tegoroczna 6. w karierze edycja mundialu była jego ostatnią. Nadal jednak nie ogłosił, kiedy rozstanie się z drużyną narodową.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Słońce pojawia się na południowym wschodzie. Pod koniec dnia możliwe też na zachodzie kraju, ale tam, a także na północy może padać deszcz, możliwe też burze. Na termometrach 18 stopni na Podhalu, 20 w Lubuskiem, na Kujawach i na Podkarpaciu, 21 na Dolnym i Górnym Śląsku oraz Mazowszu, 22 w Małopolsce.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: No i jesteśmy już po 15:00. Niektórzy szczęściarze rozpoczynają weekend, a to w dodatku ostatni weekend lata. W tej godzinie nie zabraknie informacji z naszego regionu. Wyjedziemy też na drogi Włocławka i okolic.

0: chcecie poczuć się staro? Pewnie nie, ale teraz wam zagwarantuję, że się poczujecie. Bajka Gumisie. No kojarzymy. To uwaga, właśnie skończyła 40 lat. Gumisie mają już 40 lat. No i największą zagadką tej bajki nie jest wcale to, jak oni brykają po tym soku z gumi jagód. Nie, nie, to można jeszcze jakoś normalnie zaakceptować, zrozumieć. Większym fenomenem to jest to, jakim cudem nie mają po tym kaca.
1: Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

odetchnęli. Zwiał, nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombinat

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Grozi mu do 20 lat więzienia za ataki nożem we Włocławku oraz program Aktywny Żłobek Stale Sensoryczne 2026. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Według szacunków w Polsce dochodzi rocznie do około 2,5–3 tysięcy przestępstw o różnym charakterze z użyciem noża lub innego ostrego narzędzia. Zdecydowana większość ataków nożem w Polsce to zdarzenia o charakterze emocjonalnym, nagłym i rodzinnym. Często w grę wchodzi również alkohol. Ataki z użyciem ostrego narzędzia zdarzają się również we Włocławku. Jedno z takich zdarzeń miało miejsce podczas festiwalu 3 maja we Włocławku. Ranne zostały wówczas kobieta oraz mężczyzna. Wcześniej w styczniu 74-latek miał ugodzić nożem innego mężczyznę. Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej we Włocławku.
2: Prokuratura skierowała akt oskarżenia w sierpniu tego roku przeciwko Henrykowi N., 74-letniemu mieszkańcowi Włocławka, który w styczniu bieżącego roku w jednym z mieszkań spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, powodując u pokrzywdzonego ranę ciętą ramienia lewego, powodując również tutaj uszkodzenia żył i tętnicy po lewej stronie. Henryk N. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i odmówił składania wyjaśnień. Oczywiście oskarżony nadal przebywa w areszcie.
1: Henryk N. nie był w przeszłości karany sądownie. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat. W ratuszu podpisano umowę na dofinansowanie w ramach programu Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne 2026. Miasto pozyskało ponad 81 650 zł, a łączna wartość całego projektu wynosi około 91 tysięcy zł. Dzięki temu wsparciu miejskie żłobki zyskają nowoczesny sprzęt do zajęć sensoryczno-motorycznych. Mówi Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
3: Wczoraj prezydent Włocławka razem z wicewojewodą kujawsko-pomorskim podpisali umowę na dofinansowanie tego programu w kwocie ponad 91 tysięcy dla dwóch żłobków naszych miejskich. Żłobek przy ulicy Żytniej, co prawda, który teraz będzie remontowany, ale oczywiście środki będą czekały doposażenie w sale sensoryczne i sale edukacyjne. I żłobek przy ulicy Wienieckiej. Środki finansowe są właśnie na przygotowanie, na doposażenie właśnie tych sal sensorycznych dla tych najmłodszych naszych Włocławian. Cieszymy się bardzo, bo też staramy się również zabezpieczać wszystko, co najlepsze dla tych najmniejszych, najmłodszych Włocławian, tak żeby rzeczywiście byli zaopiekowani, ale też w godnych i dobrych i profesjonalnych warunkach mogli się rozwijać.
1: Sale sensoryczne służą do kontrolowanej stymulacji zmysłów. Pomagają mózgowi prawidłowo odbierać, przetwarzać i odpowiadać na bodźce płynące z otoczenia. Oferują bezpieczną przestrzeń wolną od nadmiaru bodźców i ekranów, pomagając w redukcji stresu oraz przebodźcowania. Inwestycje stworzą jeszcze lepsze warunki do prawidłowego rozwoju sensorycznego, emocjonalnego i ruchowego najmłodszych mieszkańców Włocławka.
0: To jest Puls Włocławka. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Moi drodzy, sztuczna inteligencja ponoć dogania ludzi, ale w czym dogania konkretnie? W inteligencji personalnej. Według badań okazuje się, że na podstawie oglądania zdjęć i filmów jest w stanie interpretować sytuacje społeczne, a także relacje międzyludzkie niemal tak samo trafnie, jak robią to ludzie. AI coraz bardziej przypomina człowieka, czyli co? I jeszcze trochę i będzie bało się zagadać.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Przed nami kolejne, nawet spore podwyżki cen paliw. Potem wnioski po spotkaniu prezydenta z szefem resortu obrony. Zajrzymy też do gdańskiego zoo. Ma nowego mieszkańca. Marcin Krzemiński. O kilka groszy na litrze benzyna, diesel nawet o 20-30. O tyle więcej w najbliższych dniach wzrosną ceny na stacjach, twierdzą analitycy, bo choć na razie stacje robią co mogą i schodzą z marsz, by na przykład benzyna 95 nie kosztowała więcej niż 7,99, to długo się tego rozwiązania utrzymać nie da.
2: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
1: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Zdaniem ekspertów 10 zł za litr paliwa to na razie odległa, choć wcale nie taka nierealna przyszłość. Wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dodam, że drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Przypomnę, że Sejm uchwalił dziś, zresztą już po raz drugi, ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze miałyby sfinansować kolejną edycję programu Ceny Paliwa Niżej. Poprzednią ustawę prezydent skierował bez podpisu do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm przyjął też jednogłośnie ustawę o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Na wsparcie będzie można się ubiegać od 2028 roku. Z rozwiązań będą mogły skorzystać osoby w wieku od 18 do 65 lat.
3: Jest to realne wsparcie dla środowiska osób z niepełnosprawnościami, na które czekaliśmy wszyscy od lat. Ustawa o asystencji osobistej daje możliwość właśnie osobie z niepełnosprawnością otrzymania takiego wsparcia w postaci asystenta, który wspiera ją w codziennych czynnościach.
1: Prywatnych i zawodowych mówi wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Monika Sikora. To była bardzo konstruktywna rozmowa, powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z prezydentem i szefem sztabu generalnego. We wszystkich ośrodkach władzy, rządzie, parlamencie i Pałacu Prezydenckim jest poczucie wzmacniania bezpieczeństwa, podkreślił Kosiniak-Kamysz.
4: Bardzo ważny element to jest współpraca z naszym głównym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi. I tu rola pana prezydenta, jego osobiste relacje z prezydentem Trumpem dla Polski są bardzo ważne. Jako rząd mamy tego i świadomość, i doceniamy te wzajemne relacje.
1: Spotkanie dotyczyło m.in. obecności amerykańskiego wojska w Polsce. Gdańskie zoo ma nowego mieszkańca. Do Trójmiasta przyjechał z Belgii Benek i dołączył już do dwóch innych pandek rudych.
5: Na początku był troszeczkę nieśmiały i on rzeczywiście miał taką łatkę nieśmiałego pandkowego chłopaka, no ale u nas już się coraz bardziej ośmiela. Z opiekunami ma coraz lepszy kontakt. Ze swoją przyszłą partnerką już się poznał przez ogrodzenie.
1: Mówi Paweł Ciesielski z gdańskiego zoo. Celem wizyty młodego, bo rocznego kawalera jest stworzenie pary, która będzie mogła wziąć udział w programie hodowli zachowawczej tego gatunku.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Od 19 do 22 stopni, chłodniej na środkowym Pomorzu i na Podhalu, tam 17-18. Na północy i zachodzie może padać deszcz, na wybrzeżu burze. Najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie rozpogadza się na zachodzie.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jesteśmy po 16. Regularnie sprawdzamy, co ciekawego dzieje się w ten rozpoczynający się weekend we Włocławku i okolicach. Jutro we Włocławku na Starym Rynku od 14 do 18 mobilne miasteczko Kopernika. Pojawią się tam m.in. pokazy sprzętu astronomicznego, dzienna obserwacja nieba, warsztaty astronomiczno-fizyczne. Będzie też mobilne planetarium czy astronomiczne koło fortuny z nagrodami. Krótko mówiąc, mnóstwo atrakcji dla dzieci i dla dorosłych. To jutro na Starym Rynku we Włocławku od 14 do 18. Udział jest oczywiście darmowy.
0: W Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Żyjemy coraz dłużej, tak? Ogólnie światowo, również w Polsce mamy coraz więcej stulatków, ale jaki naród w tym wszystkim przewodzi? W Japonii właśnie poinformowano, że liczba stulatków przekroczyła, uwaga, aż 100 tysięcy. 100 tysięcy stulatków jest w Japonii. To chyba się jednak opłaca jeść te ryby. W każdym razie, no wszyscy się cieszą, tylko japoński ZUS pewnie jakoś tak mało zadowolony.
1: WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nowe uprawnienia Straży Miejskiej oraz ratusz dla zabudowy kolejnych tras rowerowych. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Włocławianie chętnie poruszają się na rowerach. Jednak, aby bezpiecznie poruszać się jednośladem, konieczne są ścieżki rowerowe. Ratusz zleca budowę kolejnych tras rowerowych. Obecnie prace prowadzone są w ramach drugiego etapu budowy ścieżek dla cyklistów. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Podkreślam, że mi bardzo zależy na tym, żeby mieszkańcy Włocławka mieli realny wybór, w jaki sposób poruszać się po mieście. Dlatego staramy się tą infrastrukturę naszego miasta rozwijać w sposób zrównoważony. Ogromne pieniądze od lat przeznaczamy na rozwój infrastruktury drogowej. Myślę, że kierowcy to widzą, też znają kolejne nasze plany, chociażby związane

0: przy ulicy Wysokiej, od ulicy Rolnej do Nowego Ronda przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Ratusz planuje już przygotowania do trzeciego etapu. Część prac będzie polegała na połączeniu istniejących już lub aktualnie budowanych ścieżek rowerowych. Ścieżki rowerowe pełnią istotną rolę w rozwoju nowoczesnych miast i turystyki, zapewniając bezpieczną i ekologiczną mobilność. Długodystansowe trasy i szlaki przyciągają turystów oraz wspierają lokalną gospodarkę. Strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia. Od 15 września mogą nakładać mandaty za kolejne wykroczenia. Między innymi związane z bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych, ochroną środowiska czy sprzedażą napojów energetycznych. Nowe przepisy pozwalają im również reagować na nieprzestrzeganie uchwał antysmogowych, brak obowiązkowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie czy niewykonanie obowiązków związanych ze zwalczaniem szkodników. Mówi Dariusz Rębiałkowski, rzecznik Straży Miejskiej we Włocławku.
1: Z dniem 15 września weszły w życie nowe uprawnienia dotyczące pracy strażników miejskich i gminnych. No i w tym momencie oczywiście dotyczą one również strażników miejskich z naszego miasta. Są one zapisane w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji, które mówi o tym, jakie uprawnienia mają strażnicy miejscy w drodze mandatu karnego. Tych zmian jest kilka, jeśli dobrze pamiętam, 8. Natomiast z tych najciekawszych, które będą, myślę, dotyczyły mieszkańców, to uprawnienie z kodeksu wykroczeń, które mówi o tym, że przy umyślnym utrudnianiu prowadzonych czynności służbowych przez funkcjonariusza publicznego może on nałożyć mandat karny. Druga taka zmiana z tego kodeksu wykroczeń dotyczy, tu jest dosyć duża ciekawostka, możliwości nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na osoby poruszające się po drogach publicznych, w strefach ruchu i strefach zamieszkania. W momencie, gdy opuszczane są zapory te kolejowe, bądź też gdy już są opuszczone, bądź też gdy miga naprzemiennie czerwone światło, tutaj ta kara jest dosyć wysoka, warto przypomnieć, jest to 2000 zł. Poza tym też taka dosyć ciekawa sprawa, strażnicy będą mogli nakładać mandaty karne na osoby, które sprzedają osobom poniżej 18 roku życia napoje z zawartością kofeiny i tauryny.
0: Zbliża się sezon grzewczy, więc szczególnie ważna jest zmiana dotycząca kontroli ogrzewania. Strażnicy miejscy mogą sprawdzać, czym mieszkańcy palą w piecach i czy przestrzegają przepisów antysmogowych. Za ich złamanie mogą wystawić mandat.
2: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.
3: To może być. Ostatnia szansa, neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak

0: zaglądamy teraz do świata zwierząt, bo uwaga, zaskakujące, chociaż może wcale nie zaskakujące wyniki badań naukowców. Psy rozumieją więcej niż nam się wydaje. Przeprowadzono takie właśnie eksperymenty i okazuje się, że psy są niesamowicie kumate, zwłaszcza rasa Border Collie. Chyba dobrze wymieniłem nazwę. W każdym razie, to sobie pomyślicie, skoro psy są takie inteligentne, to czemu z nami nie gadają? No właśnie dlatego, że są zbyt mądre i po prostu pewnie nie mają oczy.
1: Po polsku na 101,4 FM.

I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie

0: i dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

dzień sierpnia roztapia się.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prace nad zaostrzeniem kar po katastrofie kolejowej to na początek. Potem oględziny w zakładzie, gdzie wybuchły zbiorniki. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem do Oscara. Marcin Krzemiński. Ruszyły sejmowe prace nad rządową ustawą dotyczącą zaostrzenia kar wobec wjeżdżających na przejazd w trakcie opuszczania zapór lub przy czerwonym sygnale. Kierujący w takiej sytuacji straci prawo jazdy na 3 miesiące. Projekt przygotowano po katastrofie kolejowej, do której doszło na Mazowszu, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
2: Poza inwestycjami w infrastrukturę chcemy w tej chwili wprowadzić zmiany w prawie, które będą powodować większą świadomość, większą odpowiedzialność wszystkich kierujących.
1: Obecnie za wykroczenie na przejeździe kolejowym grozi mandat do 2000 zł i 15 punktów karnych. Trwają oględziny miejsca pożaru po wybuchu 10 zbiorników z gazem na terenie suszarni zboża w Osięcinach na Kujawach. 2 osoby zostały poszkodowane. Biegnąca w pobliżu zakładu droga krajowa nr 62 została już odblokowana. Na działania strażaków polegają obecnie m.in. na kontrolowaniu temperatury 2 zbiorników, które nie eksplodowały. Przyczyny wybuchu nie są na razie znane. Sprawą zajmuje się już policja. Na poszkodowanymi zajęli się medycy. Zagrożenie ze strony tajnych operacji Rosji rośnie w całej Europie, mówi prezydent Francji. Rząd w Paryżu szykuje plan ochrony infrastruktury krytycznej i obiektów przemysłu zbrojeniowego. Emmanuel Macron powiedział, że nawet kraje Europy Zachodniej są narażone na ataki Kremla. Wspomniał m.in. o zdarzeniu przy polsko-ukraińskiej granicy.
3: Charakter rosyjskiej agresji i zagrożeń, jakie Moskwa stwarza w Europie, ulega zmianie. Mam tu na myśli m.in. atak dronowy na pociąg pasażerski z Kijowa.
1: Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej, ogłosił tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Deklaracja w tej sprawie padła podczas pierwszego spotkania nowego formatu współpracy z krajami regionu, czyli Karpackiej Ósemki. Szczyt odbył się dziś na Ukrainie. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król usłyszał dziś 2 kolejne zarzuty korupcyjne w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Zarzuty dotyczą podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem w walce o Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. 9-osobowe jury w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej zdecydowało, że nagrodzony za reżyserię na festiwalu w Cannes ma największe szanse.
4: Uważamy, że ten film jest ważnym głosem polskiej kinematografii w europejskim dyskursie intelektualnym.
1: Mówi Anna Szewski, przewodniczący Komisji Oscarowej. Polska koprodukcja powalczy o Oscara także w barwach Ukrainy. Kandydatem jest film Ślady, który współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Noc na ogół pogodna, ale na północy może padać deszcz. W wielu regionach możliwe też dość gęste mgły. Termometry pokażą od 9 do 11 stopni. Cieplej nad morzem, tam 13, chłodniej w rejonach podgórskich około 7.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Przed nami ostatni weekend lata, ale kochani, miłośnicy lata, zobaczcie, jak było w ostatnim czasie w naszym regionie. No raczej jesiennie. Czyli tak, pogoda się nie zmieni, a przynajmniej więcej grzybów powinno być w lasach.
0: Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Słuchajcie, zaglądamy sobie za naszą zachodnią granicę. Niemcy rozważają wprowadzenie prawa jazdy dla psa. A to po kolejnym głośnym pogryzieniu. O co chodzi? No, część teoretyczna i praktyczna. Test z wiedzy i umiejętności panowania nad psem. Aż 70% Niemców popiera taki wymóg i uważa, że no powinno być prawo jazdy na psa. Wtedy faktycznie można dostać mandat za przekroczenie piękności.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

muszki owocówki. No dramat, jak w kuchni się pojawią. Dramat, nie? Wystarczy na chwilę zostawić jakiś owoc, jakieś jabłko. No i ciach, już są muszki owocówki. Ale okazuje się, że według badań to

Moi drodzy, sztuczna inteligencja ponoć dogania ludzi, ale w czym dogania konkretnie? W inteligencji personalnej. Według badań okazuje się, że na podstawie oglądania zdjęć i filmów jest w stanie interpretować sytuacje społeczne, a także relacje międzyludzkie niemal tak samo trafnie, jak robią to ludzie. AI coraz bardziej przypomina człowieka, czyli co? I jeszcze trochę i będzie bało się zagadać.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jest zgoda rządu z prezydentem w sprawie ewentualnych amerykańskich baz. Nie wiadomo, czy będzie zgoda prezydenta na ustawę w sprawie paliw. A na koniec o poznańskich zakładach Hipolita Cegielskiego mają 180 urodziny. Piękną historię i nowe wyzwania na horyzoncie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent, minister obrony i szef sztabu generalnego rozmawiali dziś o bezpieczeństwie Polski. Spotkanie dotyczyło m.in. informacji przekazanych przez CIA, sytuacji na wschodniej granicy i planów utworzenia w naszym kraju stałej bazy amerykańskich wojsk. Po rozmowach wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że w tych sprawach rząd i prezydent mówią jednym głosem.
2: Żeby Polska była przygotowana na przyjęcie amerykańskich żołnierzy, żebyśmy mieli dostateczne środki na zorganizowanie tej inwestycji. Tu nie ma różnic pomiędzy rządem a prezydentem.
1: Jutro do Stanów Zjednoczonych leci prezydent Karol Nawrocki. Weźmie udział w sesji ONZ-u. W przyszłym tygodniu do Waszyngtonu na rozmowy w sprawie amerykańskich baz poleci minister obrony. W Rosji zaczęły się dziś trzydniowe tak zwane wybory do Dumy Państwowej, czyli niższej izby tamtejszego parlamentu. Komentatorzy nie mają wątpliwości. Wiadomo, że wygra je rządząca partia Jedna Rosja. Co na ten temat mówią Rosjanie?
3: Nadal ufam mojemu prezydentowi, bo jeśli porównać nasz kraj z innymi, życie tutaj naprawdę nie jest takie złe. Powiedziałabym nawet, że jest dobre. Pragnę stabilności w życiu, w gospodarce, w polityce oraz tego, by ta specjalna operacja wojskowa zakończyła się jak najszybciej naszym zwycięstwem.
1: Z głosowania usunięto partię Jabłoko, jedyną sprzeciwiającą się wojnie. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą dodatkowy podatek na koncerny paliwowe. Chodzi o podatek od nadzwyczajnych zysków wynikających z rekordowo drogiej ropy. Pieniądze według rządu miałyby sfinansować kolejną edycję programu Ceny Paliwa Niżej, czyli obniżyć ceny benzyny. Liczy na to szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
4: Polacy na to bardzo liczą. Wiemy, że te ceny na skutek tej nieudanej operacji w Zatoce Perskiej na całym świecie są wywindowane bardzo wysoko. Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy.
1: Poprzednią podobną ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował bez podpisu do Trybunału Konstytucyjnego. Uznał, że łamała prawo, bo działała wstecz. Co trzeci dorosły Polak w wieku od 20 do 75 lat ma nadciśnienie. Problem dotyczy też co dziesiątego młodego dorosłego. Lekarze ostrzegają, że liczba chorych będzie rosła, głównie z powodu coraz częstszej nadwagi i otyłości. Słynne poznańskie zakłady Hipolita Cegielskiego świętują 180-lecie. W historii Polski zapisały się tzw. poznańskim czerwcem 56, czyli pierwszym w Polsce masowym antykomunistycznym protestem robotniczym. W najbliższych miesiącach zakład ma się połączyć z Polską Grupą Zbrojeniową i rozwijać produkcję dla wojska. Dzięki temu też zatrudni więcej pracowników. Jest nowe połączenie lotnicze z Polski do Islandii. Na wyspę możemy polecieć teraz islandzkimi liniami z lotniska imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku. Pasażerowie pierwszego lotu zostali poczęstowani tortem ozdobionym motywami nawiązującymi do Islandii, samolotem, wulkanem i maskonurem, ptakiem morskim będącym symbolem Islandii.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro w Polsce będzie pogodnie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Po południu na północnym zachodzie chmur może trochę przybyć, a miejscami może nawet lekko popadać. Termometry pokażą od 18 do 22 stopni. Najcieplej na Podkarpaciu nawet 24. Wiatr słaby i umiarkowany.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Mońka i Wiktor Nowak to nowe nazwiska w ogłoszonej przez selekcjonera Jana Urbana 26-osobowej kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze cztery spotkania Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają kolejno z Bośnią i Hercegowiną, to za tydzień w Warszawie, a potem ze Szwecją w Sztokholmie, z Rumunią na Stadionie Narodowym i z Bośnią w Zenicy. Cristiano Ronaldo nie rezygnuje z gry w reprezentacji Portugalii. Słynny 41-letni piłkarz znalazł się na liście powołanych przez selekcjonera Jorge'a Jesusa na najbliższe spotkania Ligi Narodów. Ronaldo zapewnił, że tegoroczna szósta w karierze edycja Mundialu była jego ostatnią, ale nadal nie ogłosił, kiedy rozstanie się z drużyną narodową. CR7 zdobył dla niej dotychczas 146 bramek i jest pod tym względem rekordzistą świata. Pierwsze spotkanie Ligi Narodów Portugalia rozegra w czwartek u siebie z Walią. I na koniec smutny obraz kobiecego futbolu na polskich stadionach. Nasz zespół w 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20 przegrał z Kolumbią 0-1 i zakończył udział w turnieju. Turnieju, który w naszym kraju nie cieszy się zainteresowaniem. Michał Waszkiewicz.
7: Mecz Polek akurat kibiców przyciągnął. Nasza młodzieżowa kadra zagrała odważnie, miała przewagę, ale przegrała z Kolumbią 0-1 i odpadła z turnieju. Na trybunach w Bielsku Białej usiadło ponad 5 tysięcy widzów i pod względem frekwencji był to najlepszy mecz w całym turnieju. Dla porównania, rekordowy w naszym kraju mecz pierwszej kadry oglądało w Gdańsku w tym roku ponad 11 tysięcy widzów. To oczywiście nic w porównaniu z meczami w Anglii i Hiszpanii, ale za to dużo w porównaniu z trwającymi właśnie Mistrzostwami Świata do lat 20. Na meczu 1/8 finału między Argentyną a Koreą Południową było 141 widzów. To sprawia, że nasz turniej ma najniższą frekwencję w historii. Nawet w Papui Nowej Gwinei 10 lat temu średnio każdy mecz oglądało z trybun 4 tysiące kibiców. Zainteresowanie kobiecą piłką w naszym kraju to jedno, ale przede wszystkim mało kto o tym turnieju w ogóle się dowiedział.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
8: Witam wszystkich w ten piękny piątkowy wieczór. Weekendzik już pięknie pachnie w powietrzu, więc z tej okazji pochwalcie się na naszym radiowym mesie, jakie macie plany. Ja zapraszam Was oczywiście na wspólny wieczór z dobrą muzyką i ciekawostkami. Patryk Jaremierski, a to jest Radio Wocławek.

Ivan Seinfeld spojrzał na tłum pod sceną i uznał, że czas najwyższy zamienić pogo na solidne cardio. Według muzyka 90% fanów Metalliki i Maidenów wyhodowało przez lata potężne brzuszki. Zamiast nowej płyty proponuje im apkę Full Metal Fitness oraz ostry wycisk przy ciężkich rytmach. A ciekawe, czy fani faktycznie złapią teraz za hantle, czy jednak zostaną przy coli i fast foodach.

0: polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Przed nami weekend pełen wydarzeń we Włocławku i okolicach. Patryk Jaramiarski, Puls Włocławka, zapraszam. Już w sobotę rano będzie można rozpocząć dzień od sportowej rywalizacji, a później skorzystać z propozycji kulturalnych, edukacyjnych i rodzinnych. Nie zabraknie również spotkań z lokalną tradycją oraz wydarzeń plenerowych. Sobotni program rozpocznie się o godzinie 8.30 w Hali Mistrzów, gdzie odbędzie się trzeci turniej badmintona o fajansową lotkę. Wcześniej od godziny 8 zawodnicy będą mogli wziąć udział w rozgrzewce. W turnieju wystartują zarówno doświadczeni gracze, jak i amatorzy. Przygotowano także kategorię dla dzieci w wieku od 12 do 14 lat, a na uczestników czekają nagrody inspirowane włocławskim fajansem. O godzinie 11 rozpocznie się weekend na szlaku kopernikowskim. Uczestnicy miejskiej gry terenowej Włocławek szlakiem Kopernika wystartują z informacji turystycznej przy ulicy Okrzei 65. Gra potrwa od godziny 14, a udział w niej wymaga wcześniejszych zapisów. W samo południe w Muzeum Etnograficznym przy Bulwarach zaplanowano kuratorskie zwiedzanie wystawy Autostradą do Przeszłości. Spotkanie organizowane jest w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Zwiedzający poznają historię badań archeologicznych prowadzonych na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej oraz zobaczą zabytki odkryte m.in. podczas inwestycji infrastrukturalnych. Mówi Alicja Droslipińska, kierownik działu archeologicznego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
2: Chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić na kolejną edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbędzie się tutaj u nas i w ramach tej imprezy zapraszam serdecznie na oprowadzanie po wystawie. Będzie to naprawdę ostatni dzwonek, żeby tą wystawę obejrzeć, ponieważ będziemy ją prezentować tylko i wyłącznie do niedzieli. Kto jeszcze nie widział, zapraszam. Będzie kilka niespodzianek.
1: Również o godzinie 12 w Teatrze Impresaryjnym rozpocznie się trzecia edycja Crazy Kids Day. W programie znalazły się zawody taneczne, bitwy w różnych kategoriach wiekowych, warsztaty breakdance i graffiti, a także koncerty hip-hopowe. Rejestracja zawodników rozpocznie się już o godzinie 9. W wydarzeniu towarzyszyć będzie również Graffiti Jam przy ulicy Wojskowej 27. Mówi Mariusz Bromirski, organizator.
3: Witajcie! Obecnie znajdujemy się przed Teatrem Impresaryjnym we Włocławku, gdzie dokładnie już 19 września odbędzie się Crazy Kids Day. Startujemy o godzinie 12. Impresaryjnym przez cały dzień odbywać się będą bitwy taneczne w kategoriach od najmłodszych do najstarszych. Przed teatrem odbędą się darmowe warsztaty z graffiti dla dzieci i młodzieży. Finałem imprezy będą koncerty hip-hopowe i afterparty w klubie Żar.
1: O tej samej porze w kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe przy ulicy 3 Maja rozpocznie się wydarzenie Dłoń Malarek. Artysta Robert Rutkowski będzie wykonywał na żywo ceramiczne odlewy dłoni włocławskich malarek fajansu. Instalację i sam proces powstania odlewów będzie można oglądać przez cały weekend. O godzinie 14 na Starym Rynku pojawi się mobilne miasteczko Kopernika. Do godziny 18 mieszkańcy będą mogli korzystać z atrakcji związanych z nauką i astronomią. W tym samym czasie od godziny 14 do 15 zaplanowano obserwację nieba oraz zwiedzanie obserwatorium astronomicznego przy ulicy Fredry 16. Na tę część wydarzenia również obowiązują zapisy. Sobotnie popołudnie będzie można spędzić także w Warząchewce Polskiej. O godzinie 15 przy remizie strażackiej rozpocznie się piknik sałecki. Organizatorzy zaplanowali wspólne pieczenie kiełbasek oraz słodki poczęstunek. W niedzielę o godzinie 10 odbędzie się jarmark zdrowej żywności, podczas którego lokalni producenci zaprezentują swoje produkty. To propozycja dla osób, które chcą zaopatrzyć się w regionalne wyroby i porozmawiać z ich twórcami. Weekendowe wydarzenia zakończy niedzielne spotkanie w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej. O godzinie 12 powróci cykl Dzieje sztuki w Zarysie, tym razem poświęcony sztuce romantyzmu. Wykład poprowadzi Jerzy Jawczyński, adiunkt z działu sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Weekend to dobra okazja, by spędzić wolny czas aktywnie, poznać lokalną historię albo po prostu spotkać się z innymi.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

huragan odwołał koncert AC/DC w Toronto, ale fani i tak dostali niezły podmuch czystego szaleństwa. Uwaga! Podczas spotkania z zespołem pewna mama uznała, że płyta czy koszulka to zdecydowanie zbyt banalna pamiątka. Więc co zrobiła? Podsunęła legendom rocka własne dziecko. Tak, dziecko, żeby ci chwycili za marker i podpisali malucha. Wyobrażacie sobie? No, tylko żeby teraz się nie zapomniała i nie sprzedała tego autografu w sieci.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Są postępy i współpraca w sprawie amerykańskich baz, mówią polskie władze. 10 zbiorników z gazem eksplodowało na Kujawach, są poszkodowani. Studenci kończą wakacje, ZUS zachęca, by się ubezpieczali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Współdziałanie w sprawie amerykańskiej bazy w naszym kraju jest absolutnie konieczne, powiedział dziś w Sejmie minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To reakcja na deklarację Donalda Trumpa, który oświadczył wczoraj, że czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia baz wojsk lądowych USA w Polsce. Wiąże się to z ogłoszoną strategią polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, mówi Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24.
2: Jedyny region, który był tam wspomniany, europejski, na którym Stany Zjednoczone będą trzymać oko i będą trzymać pieczę, to wschodnia flanka Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: W ubiegłym tygodniu do Polski przyleciała delegacja z USA, która odwiedziła potencjalne lokalizacje przyszłych amerykańskich baz. Najbardziej prawdopodobne obszary to Dolny Śląsk i Wielkopolska. Trwają oględziny miejsca pożaru po wybuchu 10 zbiorników z gazem na terenie suszarni zboża w Osięcinach na Kujawach. Dwie osoby zostały poszkodowane. Biegnąca w pobliżu zakładu droga krajowa nr 62 jest już odblokowana, a działania strażaków polegają na kontrolowaniu temperatury dwóch zbiorników, które nie eksplodowały. Przyczyny wybuchu są na razie nieznane. Sprawą zajmuje się policja, a poszkodowanymi zajęli się medycy. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król usłyszał dwa kolejne zarzuty korupcyjne w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Nie przyznaje się do winy, mówi jego obrońca, mecenas Marta Smołka.
3: Wszystkie zarzuty mają charakter korupcyjny, natomiast nie chciałabym mówić o szczegółach, bo nie mogę. W sumie jest ich 4, przy czym zgoda na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie została wydana tylko co do 2.
1: Prokuratura zawnioskowała o tymczasowy areszt posła Wojciecha Króla. Nowe informacje po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zatrzymany kierowca odmówił składania wyjaśnień, a węgierski sąd przedłużył jego tymczasowy areszt do połowy grudnia. Mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie katastrofy ze skutkiem śmiertelnym. Według śledczych kierowca zasnął za kierownicą, a w wypadku zginęło 12 pielgrzymów wracających z Medjugorje. Sezon pożarowy w polskich lasach wydłuża się. Ekstremalne upały i susza sprawiają, że lasy przez większą część roku są narażone na szybkie rozprzestrzenianie się ognia. Mówi Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: Jeszcze w latach 60. to średnio było w Polsce 13 dni w roku, kiedy mieliśmy to zagrożenie pożarowe wysokie. Tak teraz jest tych dni już około 24.
1: W glebie i ściółce jest mniej wilgoci, a to oznacza, że nawet niewielkie źródło ognia może szybko przerodzić się w poważne zagrożenie. Za 2 tygodnie rozpoczyna się nowy rok akademicki. To dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie pozwalające na korzystanie z opieki lekarskiej. Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego. Mówi Krystyna Michałek. Nowy rok akademicki. To dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie pozwalające na korzystanie z opieki lekarskiej. Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego. Mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
5: Nie dzieje się to automatycznie. Często brak ubezpieczenia wychodzi na jaw dopiero podczas wizyty u lekarza, gdy w systemie EWUŚ młody człowiek wyświetla się na czerwono.
1: Ucznia lub studenta do ubezpieczenia muszą zgłosić pracujący rodzice albo dziadkowie.
6: Sponsorem prognozy pogody.

0: mody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
2: Przemysław Pozawski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jan Urban ogłosił powołania zgrupowania piłkarskiej reprezentacji Polski przed pierwszymi meczami w Lidze Narodów. Jest kilka niespodzianek, bo zaproszenia nie otrzymał dotychczas podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski, mówi selekcjoner.
3: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany.
2: Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek. Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra aż 4 mecze. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się za tydzień w Warszawie. Nowa liderka światowego rankingu tenisistek Jelena Rybakina z Kazachstanu nie wystąpi w finałowym turnieju Billie Jean King Cup, który we wtorek rozpocznie się w chińskim Shenzhen. Ostatni miesiąc był bardzo wymagający dla mojego organizmu, uzasadniła swoją decyzję. Rybakina w sobotę zwyciężyła w wielkoszlemowym US Open i zdobyła trzeci taki tytuł w karierze. Unikniemy na drodze do finału potęg, ale znów możemy trafić na Bułgarię. Na siatkarskich mistrzostwach Europy zakończyła się faza grupowa. Zostało 16 drużyn, które jutro rozpoczną walkę o awans do ćwierćfinałów. Michał Waszkiewicz.
4: Jedyną drużyną, która przeszła przez fazę grupową suchą stopą, zostali Włosi. Wczoraj wygrali ze Słowenią 3-2 i z kompletem zwycięstwa wygrali grupę A. Teraz czeka ich łatwy mecz z Danią, a na ich drodze do finału mogą stanąć Francuzi. My tych potęg unikniemy. Jutro przystawka, bo zagramy z Łotwą, a w ćwierćfinale czeka nas starcie ze zwycięzcą meczu między Bułgarią i Niemcami. A Bułgarzy to jedyna ekipa, z którą na tym turnieju przegraliśmy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
5: Takiego meczu nam było potrzeba, wiemy nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
4: Jeśli Polacy pokonają Łotwę i przebrną ćwierćfinał, to o awans do finału mogą zagrać ze Słowenią, Serbią, Belgią lub Czechami. Z każdym z tych rywali będziemy faworytami.
2: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
6: Jest kilka minut po godzinie 19. Weekendowy wieczorek rozpędzamy w najlepsze. Zapraszam dalej na dobre brzmienie. Zostańcie z nami.
1: Po polsku na 101 i 4 FM.

Kulinarz i po latach wspierania największych nazwisk wreszcie ogłosiła, że ma swoje wysokie wymagania. Przebiera w ofertach jak w markecie, ale gdy zadzwoniła ekipa Harry'ego Stylesa, skrupulaty błyskawicznie zniknęły. Rozgrzewała już tłumy przed Beyoncé czy Katy Perry, ale dopiero przy Harrym czuje pełny artystyczny luz. Miło stawiać warunki, zwłaszcza gdy w nagrodę dostaje się przepustkę na wielotysięczny stadion.

Fontaines DC postanowili przetestować ludzkie mózgi i serwują słuchaczom własną komorę dopaminową. Chłopaki lamentują nad technologią i sztuczną inteligencją, pakując do piosenek mroczne syntezatory. Żeby zwiększyć zasięgi, po raz pierwszy w karierze zaprosili do utworu gościa. I to od razu samą Rosalię. Zobaczymy pod koniec października w Łodzi, czy fani przetrwają ten eksperyment bez cyfrowego przedawkowania.

Amerykańscy urzędnicy uznali, że lekki popowy hit idealnie pasuje do nagrania z wyłapywania ludzi. Zara Larsson znów zobaczyła swoją piosenkę w rolce Białego Domu i po prostu zaniemówiła z wrażenia. Nagrała więc ripostę, bez owijania w bawełnę, podsumowując autorów filmu krótkim stwierdzeniem, że są żałośni. Następnym razem specjaliści od marketingu politycznego dwa razy pomyślą, zanim użyją utworu bez pytania.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polska dołącza do koalicji antybalistycznej z Ukrainą. Zwrot w sprawie nocnej prohibicji. PSL zatrzymał pracę. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem w walce o Oscara. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej, ogłosił to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Chodzi o współpracę w sprawie obrony powietrznej. Więcej na ten temat Marcin Starzec.
2: Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za jego deklarację w sprawie udziału Polski w koalicji. Dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami europejskimi, wśród nich nie znalazła się wówczas Polska, bo doszło do pewnego nieporozumienia. Teraz już jest oczywiste, że Polska jest częścią tej inicjatywy. Nie muszę chyba tłumaczyć, jak ważny jest dla Ukrainy, dla Polski i dla całej Europy ten projekt. Obaj przywódcy rozmawiali też w cztery oczy o wspólnej historii Polski i Ukrainy. Historia nie może nas dzielić, ale nikt nie ma prawa usprawiedliwiać zbrodni wojennych ani ludobójstwa. Prawda jest naprawdę o wiele lepsza niż kłamstwa czy błędne interpretacje. Premier zapewnił, że polskie wsparcie dla Kijowa się nie skończy i powtórzył, że kolejne miesiące będą prawdziwym testem dla zjednoczonej Europy.
1: Zwrot akcji w sprawie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Sejm miał głosować nad ustawą w tej sprawie i nagle zerwano rozmowy za sprawą PSL-u, mówi szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Ta ustawa jest niedopracowana, trzeba ją jeszcze przedyskutować, potrzebny jest czas, takie były wnioski posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tak, dokładnie, nie budzi wątpliwości zakaz sprzedaży nocnej, dużo bardziej budzą wątpliwość jeszcze inne regulacje.
1: A chodzić ma o zakaz reklamy alkoholu i organizację imprez związanych z wyrobami alkoholowymi. Oburzenia nie kryje Lewica, mówi posłanka Joanna Wicha.
4: Zupełnie niezrozumiała decyzja. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać, dlatego że żadnych poprawek już nie można wprowadzić, bo było już drugie czytanie. Wszystko zostało omówione.
1: Od kilku tygodni politycy koalicji rządzącej przekonywali, że zgadzają się w sprawie tzw. nocnej prohibicji. Orlen uspokaja, Polsce nie grozi brak ropy. Dostawy w pełni pokrywają zapotrzebowanie. To reakcja na doniesienia o możliwym wstrzymaniu październikowych dostaw saudyjskiego surowca do Europy. Orlen podkreśla, że zakontraktował już dodatkowe dostawy z innych kierunków. Ferie zimowe 27 dopiero za kilka miesięcy, a Polacy już rezerwują noclegi. 7 na 10 rezerwacji przypada na górskie kurorty. Mimo większego zainteresowania średnie ceny pobytów w górach spadły. Między innymi Polanica Zdrój od 310 zł i Wisła 380 zł za dobę. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem w walce o Oscara. Wystartuje w kategorii najlepszy film międzynarodowy, mówi przewodniczący Komisji Oscarowej Jan Naszewski.
5: Uważamy, że ten film jest ważnym głosem polskiej kinematografii w europejskim dyskursie intelektualnym. Komisja, mając na uwadze powyższe oraz międzynarodowe osiągnięcia i renomę reżysera, jednogłośnie uznała film Ojczyzna za ten, który ma największe szanse w wyścigu po Oscara.
1: Dwa poprzednie filmy Pawlikowskiego przyniosły sukces. Ida dostała Oscara, a Zimna Wojna nominację.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na niebie dominować będzie jutro słońce, przeplatane niewielkim zachmurzeniem. Dopiero po południu na północnym zachodzie zrobi się bardziej pochmurno i miejscami może delikatnie popadać. Temperatura od 18 do 22 stopni, choć na Podkarpaciu nawet 24. Niedziela trochę brzydsza od soboty.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Kilka minut po godzinie 20. Dobrą imprezę czuć w powietrzu, aż tutaj. Więc żeby podtrzymać tą weekendową atmosferę, zapodajemy teraz coś fajnego na głośnik.
0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101 i 4 FM.

Maryla Rodowicz wreszcie opanuje taniec gwiazdami, ale na szczęście dla rywali, głównie w jury. Zasiądzie wygodnie w fotelu i pokieruje ocenami, patrząc jak inni pocą się przy jej największych hitach. Sama wykona krótki numer w latynoskich rytmach i pewnie bez trudu skradnie całe niedzielne show. Dobrze, że zna swoje zdrowotne ograniczenia, bo inaczej sama ruszyłaby do tanga z tancerzami.

Kupienie biletu na trasy koncertowe trwa sekundy, ale spróbujcie go teraz oddać, gdy zmienił się skład. Po wykluczeniu rapera z koncertów Sheerana, fani utknęli w błędnym kole przekazywania odpowiedzialności. Infolinie grają na zwłokę, spychając wściekłych słuchaczy do głuchej i automatycznej skrzynki mailowej. No cóż, wychodzi na to, że szybciej dostaniecie autograf na stadionie, niż odzyskacie własne ciężko zarobione pieniądze za bilety.

Jeśli kiedykolwiek czuliście wewnętrzne rozdarcie, to nauka wreszcie ma dla Was idealne wytłumaczenie. Badacze ze Stanforda wykazali, że w naszej czaszce mieszka nie jeden, a tak naprawdę dwa osobne narządy. Po 500 000 lat ewolucji te dwa układy udają jeden organ, choć od samego początku idą własnymi ścieżkami. Szkolne podręczniki trafiają właśnie do kosza, a naukowcy głowią się, jak to wszystko teraz spiąć w całość. A ja mam pomysł. Wystarczy spiąć to w całość i nazwać to pełnoprawnie po prostu mózg. Czy właśnie zostałem naukowcem? Radio Wrocław. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wstrzymano ruch pociągów w Lubuskiem. Uszkodzony pantograf na pociągu. Jutro na wschodzie Polski będą treningi reagowania na sygnały alarmowe. Zatrzymano kolejnych podejrzanych w śledztwie dotyczącym tzw. mafii śmieciowej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wstrzymano ruch pociągów w Lubuskiem. Chodzi o pociąg Warszawa Wschodnia - Frankfurt. Powodem jest uszkodzona sieć trakcyjna i uszkodzony pantograf. Informację podaje PKP PLK. Wprowadzona będzie autobusowa komunikacja zastępcza za pociągi dalekobieżne. Teraz o amerykańskich bazach wojskowych w Polsce. Słowa Donalda Trumpa to zielone światło dla stałej bazy. Tak Pałac Prezydencki komentuje wczorajsze deklaracje Trumpa. Prezydent USA poinformował o dużych postępach w rozmowach na ten temat i zapowiedział, że niedługo może być wskazane miejsce, gdzie baza powstanie, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz.
2: To, co zostało jeszcze do wynegocjowania, to są takie, powiedziałbym, szczegóły dotyczące kwestii lokalizacji, jak ma wyglądać infrastruktura, gdzie będą szkoły, gdzie będzie szpital, gdzie będą koszary, kto za co będzie odpowiadał.
1: Według nieoficjalnych informacji pod lokalizację przyszłej bazy brana jest pod uwagę zachodnia Polska. A jutro na wschodzie Polski, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbędą się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Organizuje je MSWiA ze Strażą Pożarną. Będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w razie zagrożenia. Ćwiczenia odbędą się między 11 a 14 w strażnicach i remizach. Informacje na ten temat są na stronach internetowych Państwowej Straży Pożarnej w zakładce Specjalne treningi reagowania. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham chce zacieśnienia relacji jego kraju z Unią Europejską. Spotkał się dziś z premierem Irlandii sprawującej prezydencję we wspólnocie.
3: Z niecierpliwością oczekujemy na szczyt Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Irlandia sprawująca obecnie prezydencję zamierza podjąć dalsze kroki w celu pogłębienia stosunków z Europą.
1: Andy Burnham przyznaje, że opuszczenie Unii przez Wielką Brytanię było błędem. Kolejne zatrzymania osób z mafii śmieciowej. Te informacje ujawnił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Mafia działała w całym kraju, często składując niebezpieczne odpady na nielegalnych wysypiskach. Zarabiała na tym miliony złotych. Większość śmieci była sprowadzana z zagranicy.
4: To działająca na Śląsku, ale w różnych miejscach w Polsce mamy takie odłamki tej ośmiornicy śmieciowej.
1: Mówi minister Żurek. Kilka osób zostało już aresztowanych. Jak mówi minister, to jest cały system powiązań lokalnych polityków z przestępcami. O wsparcie prokuratorów apelowali samorządowcy. Jedno z największych takich nielegalnych wysypisk jest w Piekarach Śląskich. Najlepsi motorniczowie tramwajów w Europie zjechali do Warszawy. Jutro w stolicy odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. Przyjechały reprezentacje z 26 krajów. Dziś był trening, mówi Grzegorz Lechocki, motorniczy z Gorzowa Wielkopolskiego.
5: Hyundai to dla nas to jest kosmos, zupełnie coś nowego. Zresztą tylko Warszawa ma takie wagony w kraju. Jeżeli chodzi o PESY Swing, mamy PESY w Gorzowie, ale to są PESY Twist. One są o dwa człony krótsze. No, trzeba się dostosować do tego, wyczuć te wagony. Także cieszymy się, że możemy przejść przez ten trening.
1: Jakie konkurencje przygotowano? Na przykład zbijanie tramwajem kręgli, nagłe zatrzymanie maszyny i precyzyjne ruszanie, tak by nie rozlać wody umieszczonej wewnątrz wagonu.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro bardzo przyjemna jesień. W większości kraju dużo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Po południu na północnym zachodzie może przybyć chmur i miejscami może troszkę popadać. Temperatura wzrośnie od 18 do 22 stopni przeważnie, a na Podkarpaciu nawet 24.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Przemysław Pozawski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jan Urban ogłosił powołania zgrupowania piłkarskiej reprezentacji Polski przed pierwszymi meczami w Lidze Narodów. Jest kilka niespodzianek, bo zaproszenia nie otrzymał dotychczas podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski, mówi selekcjoner.
8: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany.
7: Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek. Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra aż 4 mecze. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się za tydzień w Warszawie. Nowa liderka światowego rankingu tenisistek Jelena Rybakina z Kazachstanu nie wystąpi w finałowym turnieju Billie Jean King Cup, który we wtorek rozpocznie się w chińskim Shenzhen. Ostatni miesiąc był bardzo wymagający dla mojego organizmu, uzasadniła swoją decyzję. Rybakina w sobotę zwyciężyła w wielkoszlemowym US Open i zdobyła trzeci taki tytuł w karierze. Unikniemy drodze do finału potęg, ale znów możemy trafić na Bułgarię. Na siatkarskich mistrzostwach Europy zakończyła się faza grupowa. Zostało 16 drużyn, które jutro rozpoczną walkę o awans do ćwierćfinałów. Michał Waszkiewicz.
9: Jedyną drużyną, która przeszła przez fazę grupową suchą stopą, zostali Włosi. Wczoraj wygrali ze Słowenią 3-2 i z kompletem zwycięstwa wygrali grupę A. Teraz czeka ich łatwy mecz z Danią, a na ich drodze do finału mogą stanąć Francuzi. My tych potęg unikniemy. Jutro przystawka, bo zagramy z Łotwą, a w ćwierćfinale czeka nas starcie ze zwycięzcą meczu między Bułgarią i Niemcami. A Bułgarzy to jedyna ekipa, z którą na tym turnieju przegraliśmy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
10: Takiego meczu nam było potrzeba, wiemy nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
9: Jeśli Polacy pokonają Łotwę i przebrną ćwierćfinał, to o awans do finału mogą zagrać ze Słowenią, Serbią, Belgią lub Czechami. Z każdym z tych rywali będziemy faworytami.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
11: Mamy po 21 kilka minut, moi drodzy. Jak się bawicie? Dawajcie znać na mecie, a ja zapraszam na ostatnią wspólną godzinę dzisiejszego wieczoru.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żart.

0: Beatlesi połączyli tekst o dziurach w drodze z jazdą autobusem i zrobili z tego arcydzieło wszechczasów. Szacun. Zamiast tradycyjnego refrenu wrzucili orkiestrowy chaos i trzymali klawisze fortepianu przez 3/4 minuty. Krytycy od razu zaczęli porównywać piosenkę do dzieł Wagnera i klasycznej poezji. Prawdziwy majstersztyk. Stworzyć rockowy fenomen z prasowych doniesień i ścinków z gazety.
1: Po polsku.

I mamy to. Zbliża się powoli 22, więc czas na mnie, pora udać się na zasłużone weekendowanie. Wam również oczywiście życzę miłego weekendu, dobrej nocy i czego tam jeszcze pragniecie. Patryk Jaremierski, do usłyszenia jutro, a to jest Radio Włocławek.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prezydent przedstawił własny plan na tańsze paliwo. Zaczyna się sezon grypowy, a w aptekach są już nowe szczepionki. Grzybiarze, nie dziwcie się na widok funkcjonariuszy leśnych. Trwa wzmożona kontrola porządku w lasach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent skierował do Sejmu swój projekt ustawy, który ma obniżyć ceny paliw. Firmy paliwowe mogłyby mieć tymczasowo zmniejszane marże, a więc mniejszy zarobek, ale z drugiej strony byłyby zwalniane z podatku od sprzedaży paliwa klientom detalicznym. Poza tym rząd mógłby podejmować dodatkowe działania w sytuacjach nadzwyczajnych, które zakłócałyby rynek paliw. To odpowiedź prezydenta na ustawę rządową, która ma obniżyć ceny paliw, której to prezydent według zapowiedzi raczej nie podpisze. Zaczyna się sezon grypowy. W aptekach są nowe szczepionki. Dzieci, seniorzy i kobiety w ciąży mogą zaszczepić się za darmo. Pozostali dorośli zapłacą za szczepionkę połowę ceny. Szczepienia prowadzone są w co czwartej aptece, takiej, która ma odpowiednio do tego przeszkolony personel i zaplecze, mówi prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej Marcin Piątek.
2: Pacjent, wchodząc do apteki, za jednym zamachem dostaje kwalifikację do szczepienia, dostaje receptę, także receptę refundowaną oraz samoszczepienie. Oznacza to, że drastycznie skróciła nam się ta ścieżka, którą znamy z lat ubiegłych, kiedy trzeba było odwiedzić lekarza, uzyskać receptę, kwalifikację, nabyć szczepionkę, wrócić z powrotem do lekarza i się zaszczepić.
1: Lista aptek, w których można się zaszczepić, dostępna jest na stronie pacjent.gov.pl. Grzybiarze i amatorzy leśnych spacerów mogą w najbliższym czasie często spotkać patrole Straży Leśnej, Policji i innych służb. Ruszyła ogólnopolska akcja Jesień 26, która ma na celu skuteczniejszą ochronę lasów przed tymi, którzy je niszczą, mówi Łukasz Plonus z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
3: Cała akcja jest akcją prewencyjną, skierowaną głównie na szkodnictwo leśne, czyli jeżeli ktoś łamie przepisy w lesie, to my oczywiście będziemy go poszukiwać.
1: Chodzi przede wszystkim o tych, którzy wjeżdżają tam, gdzie nie powinni. Akcja, która odbywa się w całej Polsce, zaplanowana jest na miesiąc. Czeskie myśliwce patrolowały niebo przy granicy z Polską. Maszyny Gripen wystartowały z bazy w Pardubicach w związku z aktywnością rosyjskich dronów nad zachodnią Ukrainą. Samoloty monitorowały rejon wschodniej granicy Polski, ale nie musiały interweniować, wróciły już do swojej bazy. W Portugalii odkryto kolejne ślady Imperium Rzymskiego. Podczas wykopalisk w starożytnym mieście Coimbriga archeolodzy znaleźli ceramikę i monety sprzed wielu wieków. Naukowcy uważają, że pod ziemią wciąż ukryta jest większość zabytków, bo dotąd przebadano tylko 20% terenu. Jednym z najcenniejszych tegorocznych znalezisk jest dobrze zachowana rzymska amfora. Rzymianie pojawili się w tym rejonie Portugalii w II wieku przed naszą erą. A w tym roku nasi piłkarze pojawili się w dywizji B Ligi Narodów. Spadli ostatnio z dywizji A. Niedługo pierwsze mecze. Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Mońka i Wiktor Nowak. To nowe lub dawno niewidziane twarze w kadrze. Selekcjoner Jan Urban ogłosił właśnie powołania. W ciągu 2 tygodni zagramy kolejno z Bośnią i Hercegowiną, potem Szwecja, Rumunia i rewanż z Bośnią. I pierwszy z tych meczów za tydzień, w sobotę w Warszawie.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro w większości regionów Polski pogodnie i sucho. Więcej chmur pojawi się na północy i na zachodzie kraju, ale to raczej w drugiej połowie dnia. Tu możliwy przelotny deszcz. Około 20 stopni, od 18 do 22. Wiatr słaby i umiarkowany, no tylko nad morzem okresami silniejszy.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Włocławek, dla Was, po polsku na 101 i 4 FM.

0: To był dzień na 101,4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Psychopedia i Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog. Witamy po wakacyjnej przerwie.
2: Dzień dobry.
1: Ewa, wrzesień, trudny miesiąc, aczkolwiek wrzesień jest co roku i nie powinniśmy być niczym zaskoczeni, zdziwieni. Jednak i dla rodziców, i dla dzieci jest to taki trudny, przejściowy okres, kiedy muszą na nowo odnaleźć się w tej rzeczywistości, kiedy no nie ma tak, że wstaniemy, o której się obudzimy i tak dalej, bo są i już zaczynają się obowiązki. Na początek, co zrobić, żeby tak nie dać się zwariować temu wszystkiemu?
2: Nie ulegać presji tego, byśmy wszystko od pierwszego dnia ułożyli sobie idealnie, bo jeśli tak założymy, to praktycznie nie ma szans na realizację, chyba, że jakiś terroryzm wprowadzimy całkowity, ale jeśli nie, to zdecydowanie to praktycznie nie ma szans, aby się zdarzyć, by od pierwszego dnia wszystko było idealnie poukładane i musimy się z tym po prostu pogodzić. Warto dać sobie czas na to, żeby to działo się powoli, żeby z każdym dniem wdrażać się nieco lepiej, żeby z każdym dniem łatwiej było się rozbudzić, nie denerwować się na to, że dziecko już pierwszego dnia nam marudzi, że nie chce iść, tylko przyglądać się temu, co się wydarza i przede wszystkim właśnie nie oczekiwać, że wszystko 1 września odwróci się zupełnie, wakacje zostaną zapomniane i wejdziemy wszyscy w pełen tryb pracy, zaangażowani, chętni i gotowi do wszystkiego.
1: Tak, w wielu domach pojawia się nerwowość w związku z tym, że logistycznie trudno jest ogarnąć. Teraz już musimy pójść do pracy, ale wcześniej jeszcze zawieźć dziecko do szkoły, zrobić śniadanie. No i nie, na pewno nie jest takim komfortowym i dodającym skrzydeł fakt, że we wrześniu są też zwiększone wydatki, prawda? Jeśli tak. Ma się dzieci w wieku szkolnym.
2: Zdecydowanie tak i to też dokłada takiej i presji, ale i też nerwów gdzieś tam z tyłu głowy, jeśli rodzice liczą te pieniądze, czy wystarczy do końca kolejnego miesiąca, to rzeczywiście to też może sprawiać, że taka atmosfera domowa nie będzie zbyt przyjemna, mało tego sama myśl o tym wrześniu będzie już powodowała, że będzie pojawiało się więcej kłótni, więcej trudności, dlatego że od razu hasło wrzesień, szkoła będzie uruchamiało myśl o tym, że tyle wydałem, znowu wszystko się rozjeżdża, inne miałem plany, a tu trzeba wydać na to i tak dalej.
1: No właśnie, trzeba poukładać sobie wszystko na nowo i to czasami nie jest tak, że to wróci dokładnie taki sam plan. Możemy skopiować z tego, co było w roku szkolnym minionym, bo chociażby plan lekcji powoduje już to, że musimy inaczej się dostosować. Do tego dochodzą zajęcia dodatkowe i o nich chciałam zapytać, bo wiemy, że korepetycje to jest jedno, ale rozpoczynają się też kółka zainteresowań, sekcje i tak dalej. Czy dobrym pomysłem jest, żeby tak właśnie wraz z początkiem roku szkolnego wystartować ze wszystkimi takimi zajęciami i zarzucić dziecko takim tygodniem popołudniowych zajęć?
2: Niekoniecznie będzie to najlepszy pomysł zarówno dla dziecka, jak i dla nas. I my, i dzieci będą bardzo przeciążone, zmęczone tym wszystkim i może się okazać nawet, że one ostatecznie w ogóle będą chciały rezygnować z tych zajęć bardzo szybko, bo od razu poczują, że to nie jest dla nich, że to jest za dużo, a może gdybyśmy zaczęli za 3-4 tygodnie, ta sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej, a dodatkowo właśnie tak jak wspomniałaś, ten aspekt związany ze zmianami planu jest bardzo irytujący dla rodziców. On powoduje wiele trudności i jeśli już pozapisujemy dzieci na różnego rodzaju zajęcia, a plan się jednak zmieni, to znowu zmienia się wszystko i tracimy mnóstwo czasu i energii na to, żeby to na nowo przemyśleć, poukładać, a często jeszcze trzeba zmierzyć się z emocjami dziecka, które mówi, ale ja chcę, bo ja już tam byłem, poznałem koleżankę i ja się stamtąd nie ruszam.
1: Mm-hmm. A powiedz kiedy, bo jak już sobie poukładamy ten plan i nasze dziecko chętnie na przykład powie, chce tańczyć, śpiewać, grać na instrumencie i jeszcze bym gdzieś tam poćwiczył, czyli mamy poniedziałek, wtorek, środę i czwartek zajęte. Ile czasu potrzeba dziecku, żebyśmy my jako rodzice, kiedy usłyszymy, nie chcę tego robić, bo nie lubię, byli pewni, że to jest taka świadoma decyzja, nie wynikająca ze zmęczenia materiału.
2: Jak we wszystkim będzie to kwestia indywidualna, natomiast przyglądamy się przede wszystkim temu, co dziecko nam mówi, jakie to są komunikaty, czy to jest tak, że coś rzeczywiście bardzo trudnego zdarzyło się na tych zajęciach i nas też niezwykle to niepokoi i nie chcemy po prostu, żeby dziecko dalej uczestniczyło, a być może jest to kwestia jakichś trudności dogadania się z innymi uczestnikami i jest to po prostu wyzwanie, które warto jednak pociągnąć i wtedy dziecku warto dać przynajmniej te 3-4 tygodnie, umówić się na to, że jak najbardziej będziesz mógł zrezygnować z tych
1: właśnie,
2: zajęć.
1: Ten komunikat tak, będziesz mógł zrezygnować
2: dokładnie.
1: Jest ważny tutaj,
2: jeśli,
1: prawda?
2: Jeśli jakby teraz upewnimy się, że to nie jest dla ciebie, bo mamy zbyt małą próbkę, byłeś raz czy dwa, nie wiemy jakie będą kolejne zajęcia, pozwól, abyśmy to poobserwowali. Ja też jestem za tym, żebyś czuł się do dobrze, jeśli nie czujesz się dobrze, to po prostu będziemy rezygnować, ale uzbierajmy te argumenty za albo przeciw i dopiero wtedy podejmijmy wspólnie decyzję.
1: Powiedzieliśmy już o tych zajęciach dodatkowych, o tych różnych obciążeniach, które powodują, że ten wrzesień nie jest łatwy i takim dużym napięciu żyjemy. Powiedz, bo we wrześniu duża część dzieci po raz pierwszy przekracza próg przedszkola, szkoły podstawowej, czwartej klasy, gdzie też zmienia się w zasadzie wszystko, począwszy od pani, bo bardzo często kolegów i koleżanki. I to może być bardzo taki, bardzo, bardzo trudny i wymagający dla dziecka okres. Kiedy powinniśmy się zaniepokoić, jeżeli widzimy, że dziecko nasze jest takie przygaszone, smutne, nie ma tej werwy, nie ma tej radości w sobie, czasami wręcz płacze. Kiedy powinniśmy się zaniepokoić, że to jest już za długo?
2: Myślę, że zaniepokoić się to zdecydowanie od razu, jak tylko zauważymy, że coś jest nie tak. Natomiast obserwujemy, czy to jest taka naturalna adaptacja, trudność z przystosowaniem się, jest wiele wymagań, a ja jeszcze nie jestem na to gotowy i muszę wejść w ten tryb, albo nie mogę się dotrzeć z kolegami, koleżankami. Czy też minął już miesiąc, minęły 2 miesiące, a te trudności nadal się utrzymują i ani trochę się nie zmniejszają. To już jest dla nas jasny sygnał, że no zdecydowanie coś jest nie tak i dziecko potrzebuje wsparcia, a my prawdopodobnie o wiele większej współpracy z nauczycielem mamy też dowiedzieć się, o co właściwie chodzi, co tutaj się wydarza i co możemy wspólnie zaprojektować, jakie rozwiązanie, aby temu zaradzić.
1: Jak rozmawiać, jak zadawać pytania dziecku, szczególnie tym najmłodszym, żeby dostać takie odpowiedzi, które będą jednocześnie dla nas informacją, co nie tak dzieje się w przedszkolu czy w szkole, no bo pytanie, czy było dzisiaj fajnie, a czemu jesteś taki smutny, to nie do końca może być taką odpowiedzią, jakiej oczekujemy i informacją dla nas.
2: Zdecydowanie. Możemy to zrobić na przykład przez zabawę, możemy wyjąć lalki, pluszaki i inne akcesoria i spróbować zaaranżować zabawę na przykład w przedszkole. I zazwyczaj wtedy dziecko odtworzy nam te sytuacje, które zadziały się właśnie w przedszkolu i to już będzie dla nas jakiś sygnał niepokojący, ale też możemy próbować przez rozmowę, przy czym rozmowa zdecydowanie musi być koniecznie poprzedzona jakimiś wspólnymi, przeczytanymi materiałami. Może to być jakaś audiobajka, może to być przeczytana książka, która będzie poruszała dany temat, w którym my chcemy się rozeznać. Będzie ona przedstawiała inne dziecko, które miało podobną trudność i poprzez przesłuchanie tego czy przeczytanie będziemy mogli później bazować na tym, co usłyszało dziecko i dotrzeć do sedna sprawy, zadać konkretne już wtedy pytania, czy widzisz w tym siebie, czy masz podobnie, czy zupełnie inaczej, a może znasz kogoś, kto ma tak samo, tak, i wtedy jesteśmy w stanie dotrzeć do źródła, ale potrzebujemy nieco sprytu i pomocy wokół siebie, różnego rodzaju narzędzi.
1: Czyli taka dorosła rozmowa, usiądź teraz, porozmawiamy, w czym jest problem, raczej w stosunku do dzieci, nawet w szkole podstawowej, efektu nie przyniesie.
2: No myślę, że później będziemy mieli co najmniej bardzo zniszczone popołudnie, bo dziecko tak się zestresuje, że potem całe popołudnie będzie to odreagowywało, bo zadając pytanie tak wprost, ono nie wie, czy my jesteśmy zainteresowani, czy dzwonił jakiś rodzic, który nas karżył, czy może nauczycielka coś powiedziała. Także to jednak jest trochę jak takie wezwanie przez szefa znikąd na dywanik i kompletnie nie mamy pojęcia, o co chodzi, ale już widzimy, że coś się dzieje. Także tego nie robimy.
1: No ale ten wrzesień, to tak jak powiedziałaś, to jest ten okres, kiedy my wszyscy musimy się zaadoptować, dać sobie trochę czasu i tak dalej. To co tak bezkarnie dla siebie i dla dziecka, bez takiej konsekwencji, że no pozwalamy na lenistwo, które będzie się przeciągać i tak dalej, możemy zrobić, żeby przedłużyć sobie ten wakacyjny okres, no tak mówię, bezkarnie, bez konsekwencji.
2: Myślę, że na przykład wykonywać różnego rodzaju obowiązki w nieco przyjemniejszych warunkach. Póki sprzyja nam pogoda, jeśli jest do przeczytania jakaś lektura, zróbmy to w ogrodzie, gdzieś w słoneczku, czy jeśli trzeba wykonać jakieś zadania, to możemy to zrobić choćby nawet na placu zabaw, ustalając, że 10 minut siedzimy z tymi zadaniami, potem 10 minut zjeżdżasz, bujasz się i tak dalej i wracasz do mnie i zrobimy kolejne zadanie i to będzie bardzo efektywne działanie i dziecko będzie się świetnie wtedy uczyło, bo będzie zachowana równowaga między wysiłkiem a takim wyregulowaniem, więc myślę, że przede wszystkim korzystajmy z tego, jakie mamy naturalne warunki, wykorzystajmy wykorzystujmy jeszcze póki co pogodę, póki to nie jest ta typowa październikowo-listopadowa plucha, tylko jeszcze nieco słońca, które też dodaje nam energii i chęci, nawet w tym wrześniu, który jednak nie jest najłatwiejszy.
1: No właśnie, a taka wydawać by się bardzo prozaiczna rzecz, jak pójście spać wieczorem. No, w roku szkolnym rodzice, no bo się nie wyśpisz, musisz wcześniej wstać i oczekują bardzo często, że jak o 20 to będzie ten dobry czas, żeby dziecko się położyło, bo jak śpi do 6, przesypia tą liczbę godzin wskazaną, to tak od 1 września po tym wakacyjnym okresie, kiedy jednak było dużo luźniej, można było chodzić później spać i później wstawać, no nie jest takie proste do wykonania od pierwszego dnia, bo nasz organizm nie rozumie, że to już szkoła.
2: Tak, nie jest zdecydowanie proste, nie bylibyśmy w stanie ani my jako dorośli tego wdrożyć, ani dzieci, a dodatkowo wyobraźmy sobie, jakby nam się usypiało, gdyby ktoś albo dosłownie, albo w przenośni stał nad nami.
1: No tak się dzieje,
2: pilnował,
1: w jednym domu dokładnie.
2: Żebyś teraz zasnął. To powoduje taki wystrzał kortyzolu, czyli hormonu stresu, że dziecko zaśnie jeszcze później niż zasnęłoby w wakacje. Także to kompletnie nie ma sensu. Nastawmy się na to, że to będzie proces powolny, że być może teraz dziecko zaśnie o 22 i okej, następnego dnia pewnie będzie niewyspane, ale to jest dla nas świetna informacja wbrew pozorom, bo my to możemy wykorzystać później w rozmowie jako konsekwencję. Zobacz, ostatnio poszedłeś spać o tej i o tej, nie byłeś zbyt wyspany i zamiast iść pobawić się po południu z kolegami, musiałeś wrócić do domu, bo widziałam, że jest ci już po prostu wszystkiego za dużo. Nie? Więc też bazujmy na takich naturalnych konsekwencjach, obserwujmy i dajmy też czas na wdrożenie się, bo my też jako dorośli go potrzebujemy.
1: Potraktujmy ten miesiąc wrzesień jako ten okres przejściowy,
2: taki
1: trochę tak.
2: Startowy.
1: Startowy. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog, była gościem dzisiejszej Psychopedii. Dziękujemy Państwu za uwagę, dziękuję Ci bardzo za spotkanie.
2: Dziękuję.
0: To był dzień na 101,4 FM.

0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie.
1: Już niebawem tydzień zrównoważonego transportu, czyli taki czas, kiedy stawiamy na środki lokomocji inne niż samochód, czyli te takie osobiste, rower, hulajnoga, cokolwiek, ale też środki transportu publicznego, i samorząd województwa ma dla mieszkańców atrakcyjną propozycję na ten czas.
2: Tak, zgadza się. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to 16-22 września, kiedy zachęcamy do korzystania z transportu publicznego, ale taką wisienką na torcie jest 22 września, Dzień Bez Samochodu, i od wielu lat samorząd włącza się w tą akcję. W tym roku również można za darmo jeździć transportem naszym regionalnym, czyli zarówno kolejowym, jak i autobusowym, i tylko trzeba mieć przy sobie dowód osobisty i dowód rejestracyjny od pojazdu, którego jesteśmy właścicielem, czyli samochodu, motocykla, skutera, więc zachęcam wszystkich Państwa, żeby tego 22 września zostawić nasze samochody w domach, a wsiąść w transport publiczny. On jest naprawdę dzisiaj bardzo wygodny, bardzo komfortowy. Te rozkłady jazdy, które dla Państwa układamy, one są dostosowane zarówno do godzin pracy Państwa, jak i również dostosowane do zajęć lekcyjnych, więc zachęcam 22 września, widzimy się wszyscy w naszych regionalnych autobusach i pociągach.
1: I całe województwo nawet zwiedzić możemy za darmo właśnie transportem publicznym. Zmienimy temat. Kolejna 20 już jubileuszowa edycja konkursu Stalowe Anioły to taki moment, w którym możemy docenić wszystkie te osoby, które bezinteresownie pomagają innym, które widzą coś więcej niż tylko siebie i swoje własne potrzeby.
2: To jest bardzo ważne w mojej ocenie konkurs, bardzo ważne wyróżnienie, właśnie Stalowy Anioł dla tych wszystkich, które mają w sobie mnóstwo serca, mnóstwo empatii i są otwarci na drugiego człowieka. Ten konkurs i wnioski przyjmujemy do 30 września. Wszystkich Państwa, którzy widzą i mają obok siebie osoby właśnie otwarte na drugiego człowieka, zachęcamy do składania takich wniosków. 30 września, tak jak powiedziałam, to jest ten ostateczny termin na składanie wniosku. Wyróżnione mogą być osoby indywidualne, ale również zespoły, więc ja bardzo serdecznie Państwa zachęcam.
1: I ostatni dziś temat. Duże pieniądze dla osób, które chciałyby się dokształcić, przeznacza w tym roku Urząd Marszałkowski. Dla kogo są te fundusze? Kto może skorzystać? W jaki sposób? No i jakie są premiowane, że tak powiem, osoby?
2: W naszym imieniu, w imieniu Zarządu Województwa, Wojewódzki Urząd Pracy został wytypowany jako ten, który będzie organizatorem programu Kierunek Zawód. Jest to program, z których właściwie każda osoba może skorzystać ze środków unijnych na swój własny rozwój, na szkolenia, na kursy, na studia podyplomowe. Premiowane są osoby po 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami i osoby z obszarów wiejskich. Przeznaczyliśmy na ten cel kwotę 120 milionów i planujemy w ten sposób aktywizować mieszkańców naszego województwa i myślimy, że będzie to około 14 tysięcy osób. Wszystkie te osoby, które będą korzystały później właśnie, tak jak powiedziałam, ze szkoleń, z kursów czy studiów podyplomowych, wcześniej muszą przejść ścieżkę z doradcą zawodowym, więc żeby usprawnić ten program, będziemy otwierali tak zwane okna naborowe. Te pierwsze okna zostały otwarte już w miesiącu sierpniu, kiedy doradcy zawodowi przepracują tą ścieżkę doradztwa z osobami chętnymi. Będą kolejne otwarcia tych okien, także wszystkich Państwa, którzy są zainteresowani, ja zachęcam do wejścia na stronę Wojewódzkiego Urzędu Pracy, tam jest taka zakładka Zainwestuj w siebie, i sprawdzania, kiedy te okna będą uruchamiane, i korzystania z tych środków. Do tych środków unijnych, żeby skorzystać z takiej oferty szkolenia, kursu czy też studiów podyplomowych, trzeba dołożyć 10% środków własnych, ale myślę, że jest to i tak doskonała okazja. Natomiast rynek pracy jest tak wymagający i tak dynamicznie zmieniający się, że musimy myśleć o naszej przyszłości. Każde dodatkowe kwalifikacje na pewno działają na naszą korzyść.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była pani Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Pozdrawiam wszystkich Państwa bardzo serdecznie.
0: Rozmowa dnia na 101 i 4.

0: po polsku.
1: Dyskoteka gra. Dyskoteka gra. Dyskoteka gra.